To był taki blues rock bardzo mocno związany z psychodelią. Świadczy o tym przede wszystkim linia melodyczna, ale może też i trochę tekst, który mówi: Asleep in the daytime, asleep at night, life is all playtime, working and right. Co ja swoim niezdarnym tłumaczeniem przekładam jako: kiemnij za dnia, zdrzemnij się nocą, życie jest zabawą, praca marną sprawą. Cream, sleepy time.

Większość utworów bluesowych, które mają w swoim przesłaniu nawiązanie do snu, czy też do nocnych przeżyć, no wiąże się z bardzo popularnymi wśród autorów tej muzyki tematami, związanymi z problemami między wykonawcą a jego drugą połową. No i czasami nie warto pogrążać się we śnie, czasami lepiej spać z jednym okiem otwartym. Sleeping with one eye open. Smoking Joe Kubek i Benoit King.

Tytuł kolejnego nagrania jest, wydaje się, wręcz idealny do tematu tego wydania Bielszego Odcienia Bluesa, bo brzmi on Sleeping with the Blues. To nagranie pochodzi z takiego ogromnego skarbca, którym dysponuje Bob Corritori i od pewnego czasu ujawnia część tych zasobów na płytach. Ta płyta nosi tytuł Spider in My Stew i jest sygnowana przez Boba Corritori and Friends. A jednym z tych przyjaciół Boba Corritori jest także John Rawls, który zaśpiewa Sleeping with the Blues.

Let me tell you about it right now. No i mamy wreszcie utwór, który jest bardzo osadzony w takiej sennej realności, ale nie wprost mówi o tym, czy mamy do czynienia ze snami, czy z marzeniami, bo nosi on tytuł Sweet Dreams. A ponieważ nie ma tekstu, to każdy może sobie interpretować tak, jak sobie zażyczy. Gra Roy Buchanan.

No i na koniec tego wydania pierwszego Odcienia Bluesa, poświęconego snom i nocnym marzeniom, będzie kołysanka. Kołysanka, którą zaśpiewa Bev Hart w towarzystwie Joe Bonamassy. Bev mówi tutaj w tekście tego utworu, że do snu kołyszą ją szumiące liście. Lullaby of the Leaves. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Bang, bang, boom, boom, baby. Hi, this is Beth Hart, and you're listening to Baobab.
1: Dziewczęta i chłopcy, ta audycja nosi tytuł Blues po 80 i jest swojego rodzaju hymnem na cześć tych muzyków, którzy dzięki konserwie bluesowej są w stanie uprawiać ten gatunek muzyki, w ogóle muzyki, po 80, czyli po przekroczeniu 80 roku życia. Są też tacy, którzy grubo po 80 nadal są żywotni, nadal są w pełni sił twórczych, nadal występują i co najważniejsze, nagrywają. No bo siły już może nie te i nie zawsze mogą dojechać tam, gdzie my jesteśmy, ale płyty przecież trafiają do naszych odtwarzaczy cudnych. Jednym z przykładów takiej długowieczności muzycznej jest Joe Willie Perkins, znany bardziej jako Pinto Perkins. 7 lipca 2008 roku Pinto Perkins skończył 95 lat. I wyobraźcie sobie, dziewczęta i chłopcy, że kilka miesięcy wcześniej był w studiu i nagrał zupełnie przyzwoitą nową płytę. A na tej płycie znalazł się na przykład taki właśnie numerek, w którym Pinto Perkins gra na fortepianie, a na gitarze gra 3 razy od niego młodszy Eric Sardinas.

Got My Mojo Working. Pinetop Perkins i Eric Sardinas. Pinetop rocznik 1913, Eric Sardinas rocznik 1970. Łatwo kalkuluje w rozumie, że kiedy Eric się rodził, to Pinetop miał już 57 lat, teoretycznie więc mógł być spokojnie jego dziadkiem. Rzecz jednak tym razem nie w arytmetyce wieku, ale w tym, że obaj panowie, jak słychać było, świetnie rozumieją się muzycznie, bo też blues jest, jak doskonale wszyscy wiemy, muzyką ponad pokoleniami. Pinetop Perkins to postać bardzo niezwykła, barwna, no i historyczna, chociażby ze względu na to, no, że żyje prawie 100 lat już. Urodzony w Belzoni w Mississippi, przeniósł się później do Arkansas, no ale największe swoje sukcesy i ogólny rozwój bluesowy miał w Chicago. Tak jak większość artystów bluesowych, którzy z nad Mississippi właśnie do Chicago się przenosili. Grywał z Earlem Hookerem, bywał również gościem w studiu Sama Phillipsa w Memphis w Tennessee, ale najistotniejszy rozdział w jego karierze to był okres współpracy z Muddym Watersem. Kiedy Otis Penn opuścił zespół Muddego, wtedy Perkins zajął miejsce klawiszowca w tej zacnej orkiestrze, no i przez dziesięciolecia był jego podporą. Znowu, muszę tak powiedzieć, od dziesięcioleci Pinetop Perkins jest w zasadzie solistą. Siada przy fortepianie, gra i śpiewa, a do niego dołączają liczni, słynni i zazwyczaj dużo młodsi artyści. Mieszka stale w Teksasie, a koncertuje bardzo często, a przede wszystkim nagrywa. W 2008 roku nagrał piękną płytkę zatytułowaną Pinetop Perkins and Friends, z której już słuchaliśmy Got My Mojo Working z udziałem Erica Sardinasa. No a teraz będą dwa nagrania. Pierwsze to wiązanka dwóch starych bluesów How Long Blues i Comeback Baby, w których to nagraniach Pinetopowi towarzyszyć będzie wokalistka Nora Jean Bluzeau, znana nam blues fanom polskim z festiwalu Rawa Blues, i jeszcze do tego na gitarce przygrywać będzie Eric Clapton. A drugie nagranie to słynny Anna Lee Blues, w którym Pinetopowi Perkinsowi na gitarze i wokalnie towarzyszyć będzie Jimmy Vaughn.

Prawda, że dziarski starszy pan, Pinto Perkins, z młodziakami wystąpił, a mianowicie z Norą Jean Brousseau, wokalistką, i Ericiem Claptonem w nagraniu How Long Blues, połączonym z Comeback Baby, a potem Anna Lee z innym młodziakiem, Jimmy'm Vaughanem. I w ogóle dziarski to starszy pan, ten Pintop. W 2004 roku jechał samochodem, samodzielnie zresztą, i wpakował się tym samochodem pod pociąg. Samochód do wyrzucenia zupełnie, czyli do kasacji, natomiast Pintop nieruszony zupełnie, o czym świadczy zresztą to, że do dziś nagrywa. A mówię to latem 2008 roku. Teraz Pintop z młodszym nieco kolegą, ale też po 80, z B.B. Kingiem. Panowie śpiewają, grają i wspominają, jak to było kiedyś nad Mississippi. Pintop Perkins, B.B. King, Down in Mississippi.

Przypominam, że przepustką do zaistnienia w tej części programu Radia Baobab jest wiek. Mówię o zaistnieniu przez wykonawców, artystów, muzyków. A jeszcze konkretniej nie tyle sam wiek, ile pewien limit wiekowy. Otóż powinien artysta mieć powyżej 80 lat, żeby zaistnieć za chwilę. Takim paszportem do tego występu legitymuje się oczywiście B.B. King, który przed chwileczkę z Pinto Perkinsem wystąpił. On sam z okazji swojego 80-lecia kilka lat temu nagrał płytę z różnymi gośćmi, którzy tym samym oddali mu swojego rodzaju hołd. No i z tej właśnie płyty za chwileczkę B.B. z Glorią Estefan w nagraniu There Must Be a Better World Somewhere, a potem bardzo żwawo z Eltonem Johnem Rock This House, B.B. King i jego przyjaciele.

Mieliśmy już w tej audycji Paintopa Perkinsa i B.B. Kinga, a teraz pora na dwóch pianistów, którzy dobrze już po 80 kiedyś zasiedli przy dwóch fortepianach i nagrali kilka swoich starych, dobrych, ulubionych piosenek. Mowa o J.

0: McShane, a Jay McShane to amerykański bluesowy pianista, a także w przeszłości band leader. Pod koniec lat 30. w jego big bandzie grywał mało jeszcze wówczas znany Charlie Parker na przykład. Natomiast drugi pianista to Johnny Johnson, który przez kilkanaście lat u boku Chucka Berry'ego rzeźbił podstawy rock'n'rolla. Ci dwaj panowie spotkali się w studiu i zagrali wspólnie dwa swoje stare numery: Kansas City i Some Kinda Crazy. A między tymi nagraniami proszę posłuchać, jak miło wspominają stare czasy, gawędząc przy fortepianie.
1: It's fine with me. No problem. You know, I've made that record in Kansas City.

Na niedługą chwilkę, bo na jakieś 2 minuty pozostańmy jeszcze przy Johnnym Johnsonie i posłuchajmy, jak na swoje 80. urodziny w 2004 roku nagrał razem z grupą Aerosmith słynne Shame, Shame, Shame.

To był Johnny Johnson i Aerosmith. A teraz wracamy do Pintopa Perkinsa, który za chwilkę przypomni jeden z hymnów chicagowskich, czyli Sweet Home Chicago, w towarzystwie, i będzie to chyba jedyne polonikum w tej części audycji, w towarzystwie Little Franka Krakowskiego. Little Frank Krakowski to utalentowany i niezbyt wiekowo zaawansowany jeszcze gitarzysta chicagowski. A chwilkę potem z młodziaczkiem, czyli z Kenny Wayne'em Sheffieldem, Pintop Perkins wykona Grinding Man, a w tle Muddy Waters Tribute Band, czyli wszyscy ci, którzy jeszcze są na tym świecie, a którzy w dawnych czasach grywali z Muddy Watersem.

Na koniec tej sekwencji poświęconej dzielnym i rzeźkim muzykom powyżej 80 wracamy jeszcze do Pintopa Perkinsa, który wydał taką płytę zatytułowaną Ladies' Man, który to tytuł swobodnie możemy sobie przetłumaczyć jako Bawi Damek, bowiem na okoliczność nagrania tej płyty Pintop otoczył się wyłącznie kobietami, czyli bluesowymi damami. A wśród nich były Marsha Ball, Ruth Brown, Deborah Coleman, Odetta, Madeleine Peru, Angela Strelli, Susan Tedeschi i jeszcze parę innych dam. Jakby na przekór świadectwu swojego urodzenia, Pintop szybkie numery zostawił dla siebie. Natomiast z paniami wszedł w balladowe klimaty. I za chwileczkę trzykrotnie usłyszymy Pintopa Perkinsa z damami. Z Madeleine Peru, He's Got Me Going, następnie z Marsha Ball, Pintop's New Boogie Woogie i z Angelą Strelli, Hey, Mr. Pintop Perkins. Panie, panowie, Pintop Perkins i jego kobiety.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa, tradycyjny dobry wieczór, wygłaszam ja, czyli Jan Chojnacki, i jednocześnie dzielę się taką refleksją historyczną, bo właśnie sobie uprzytomniłem, że w ciągu 45 lat istnienia bielszego odcienia bluesa mieliśmy w zasadzie dwóch patronów, do których przyznawałem się systematycznie w kolejnych audycjach. Ci patroni to John Mayall i Eric Clapton. I teraz widzę, że wyłonił mi się trzeci patron. Jakżeż oczywisty, ale dotychczas tego sobie nie uświadamiałem, że tę audycję, Bielszy odcień bluesa, ma w swojej opiece także Bob Dylan.

Rough and Rowdy Ways, pierwszy od 8 lat w pełni autorski album Boba Dylana, wywołał wśród fanów tego twórcy, a także wśród fanów prawdziwej, żywej muzyki, ogromne poruszenie. Bo też jest to płyta, świadomie używam tego superlatywu, wspaniała. Ma wszystkie atuty wielkiego dzieła, oczywiście dla tych, którzy mają swoje odbiorniczki nastawione na takie częstotliwości. Wielkiego dzieła, czyli jedności muzyki i przekazu tekstowego. Dodatkowo jeszcze godny bardzo jest podkreślenia, moim zdaniem, niezwykły fenomen głosu Dylana, który to głos nabiera głębi i potęguje tylko jeszcze emocjonalne wrażenia, jakie niesie z sobą jego przekaz muzyczny. Co do tekstów, nie podejmuje się żadnej analizy i czekam z utęsknieniem, kiedy Filip Łobodziński zajmie się tłumaczeniem tego przekazu. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to jest dla mnie kwintesencja tego, czym powinna być wierność gatunkowi, która to wierność gatunkowi polega na tym, że artysta korzysta ze wszystkich możliwych elementów muzyki, którą nasiąkał, kiedy był młody i którą teraz potrafi przetransponować w sposób nowoczesny, ale z pełnym zachowaniem szacunku dla tej muzycznej tradycji. I to się Dylanowi udaje. Niewątpliwie też jest to zasługa bliskiego współpracownika Dylana, czyli Charlie'ego Sextona, którego, jak wynika z licznych wypowiedzi, Bob Dylan uważa za jednego z najważniejszych współpracowników, jeśli chodzi o brzmienie jego współczesnych nagrań i koncertu. Ten utwór, który przed chwilą przedstawiłem, nosi tytuł Crossing the Rubicon. No a teraz coś dla tych, którzy jeszcze być może nie wierzą, że Bob Dylan jest artystą, który godny jest tytułu patrona pierwszego odcienia bluesa. Goodbye, Jimmy Reed. Bob Dylan.

Bob Dylan z albumu Rough and Rowdy Ways. Mam teraz takie przesłanie do wszystkich, którzy rozumieją, czym jest współczesna muzyka, że jeżeli artysta ma świadomość, skąd pochodzi współczesna muzyka, to może się porozumieć tym językiem ze wszystkimi, którzy czują bluesa. Ale to czucie bluesa oczywiście stawiam w cudzysłowie. Chodzi mi o pewną znajomość podstaw, które sprawiają, że muzyka zawierająca pewne stare struktury może się stać atrakcyjna dla współczesnego młodego człowieka. I teraz chciałbym Państwu udowodnić, że do jednej muzycznej rodziny zaliczyć możemy Boba Dylana i wykonawców spod znaku polskiego popu i hip-hopu.

Jedna noc to tytuł tego nagrania. Jego autorem, producentem i praktycznie głównym wykonawcą jest Robert Cichy, którego nowa płyta zatytułowana Dirty Sun ukazała się w czerwcu 2020 roku. W 2019 roku miałem tę okazję, żeby wręczyć Robertowi dwa Fryderyki za jego poprzednią płytę zatytułowaną Smack, płytę, która w kategorii takiej około bluesowej okazała się najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia członków Akademii Fonograficznej Polskiej. Druga płyta Roberta, Dirty Sun, zawiera 11 piosenek. Spośród nich wybrałem na udowodnienie tej tezy, że do jednej muzycznej rodziny należą Bob Dylan i zdolni młodzi spod znaku polskiego popu i hip-hopu, wybrałem utwór Jedna noc, w którym Robertowi Cichemu towarzyszy wokalnie Mrozu, który przecież wyrósł z polskiego hip-hopu, ale przez lata swojej działalności na scenie stał się wyrazicielem tradycji muzycznej zrozumiałej dla współczesnych odbiorców i to tych nawet nastoletnich. Słuchaliśmy Mrozu w duecie z Robertem Cichym, a teraz posłuchajmy jego solowego nagrania. I będzie to utwór wywodzący się z wydanej w 2019 roku płyty zatytułowanej Aura.

Zapnij pas, Mrozu z albumu Aura. Niejako z tej samej rodziny wywodzi się także Bartek Grzanek, który kiedyś był postrzegany jako artysta muzyki czysto popularnej, no a teraz coraz bardziej zbliża się do środowiska bliskiego uszom słuchaczy Bielszego Odcienia Bluesa. Bartek Grzanek przygotowuje swój nowy album i zupełnie niespodziewanie zgodził się, żebyśmy posłuchali jednej z piosenek, która już prawie jest gotowa. Nosi ona tytuł Obiecywałem.

Obiecywałem świeżutkie, choć jeszcze przed masteringiem, nagranie Bartka Grzanka i jego trio. Bartek gitara i śpiew, Mirek Wiśniewski gitara basowa i Przemek Kuczyński perkusja. W tym składzie Bartek pracuje nad pełnym repertuarem długiej płyty, która ukaże się, no mam nadzieję, niebawem i będziemy, jak sądzę, śledzić postępy w jej przygotowywaniu. W tym wydaniu Pierwszego Cienia Bluesa sporo o polskich płytach, polskich nowościach z naszego kręgu zainteresowania. I to czerwiec 2020 roku okazuje się być bogatym w premiery interesujące słuchaczy Pierwszego Cienia Bluesa. Taką premierą jest dwupłytowy album zatytułowany Wolność –

Do przyjaciela. Autor muzyki Jan Keks Skrzek, a wykonawcy tenże Jan Keks Skrzek i śląska grupa bluesowa. Nagranie pochodzi z sesji, która została zrealizowana w lutym 2014 roku podczas nagrywania do płyty Kolory Bluesa. Jest to jedno z 21 nagrań, które zostały pomieszczone na albumie dwupłytowym o wspólnym tytule Wolność. Album ten firmuje Michał Giercuszkiewicz. Otóż Gier jest tutaj bohaterem wielostronnym, no bo nie tylko jest perkusistą, ale także jak gdyby przewodnikiem po historii śląskiego szlaku bluesa. Opieką producencką i wyborem nagrań, opracowaniem całości zajął się przyjaciel Giera, Leszek Winder. Do niego dołączyli wspaniali śląscy muzycy, którzy dołożyli 11 własnych nagrań. No i wreszcie są też nagrania pozbierane z przeszłości, tak jak chociażby to, które przed chwileczką Państwu zaprezentowaliśmy. Te dwie płyty to płyta Dzisiaj, o której za chwileczkę, i Wczoraj, z której właśnie pochodzi to nagranie z Keksem. Ta płyta zawiera różne ciekawostki historyczne, jak na przykład Polowanie na leśniczego. To nagranie zespołu Kwadrat, w którym grywał Michał Giercuszkiewicz, a zarejestrowane w 1981 roku na dwóch mikrofonach i magnetofonie szpulowym podczas roku na wyspie we Wrocławiu. Są tu także wcześniej niepublikowane nagrania Giera z Dżemem. Jest także fragment koncertów z 2019 roku z Leśniczówki w Chorzowie. To płyta Wczoraj, a płyta Dzisiaj to dedykowane, jak to się teraz ładnie mówi, Gierowi nagrania współczesne jego muzycznych przyjaciół, do których zaliczają się Józef Skrzek, Michał Kielak, Krzysiek Głuch, Bronek Duży, Andrzej Rusek, Apostoli Santimos, Jorgos Kolias, Mirek Rzepa, czy wreszcie cała śląska grupa bluesowa. Z tego zestawu 11 dzisiejszych nagrań zrealizowanych dla Michała Giercuszkiewicza wybrałem nagranie Grzesia Kapołki, zatytułowane prosto i jednoznacznie Friendship.

Jeszcze jedna krajowa czerwcowa nowość płytowa to stary, nowy album Wojtka Waglewskiego zatytułowany Waglewski gra żonie. 30 lat temu zmajstrowaliśmy z Wojtkiem oryginał tej płyty, a w 2020 roku Wojtek postanowił ponownie zabrać się za ten materiał, ale w zupełnie odmienionych aranżacjach z udziałem współczesnych przyjaciół. To znowu dwupłytowy album, jak z tego wynika, który jest już dostępny na rynku, a ja chciałbym zachęcić Państwa do posłuchania premierowego wykonania części materiału z tej płyty. Będzie to transmisja na żywo, wprost z Wilanowskiej Kuźni Kulturalnej. Ta transmisja będzie miała miejsce w piątek, 26 czerwca, o godzinie 19. Proszę nastawić teraz uszka, bo transmisja będzie za pośrednictwem internetu, a konkretnie strony internetowej Radia w Budowie, czyli Radia Nowy Świat. Przez półtorej godziny będziemy transmitować wszystko to, co wydarzy się w Kuźni Kulturalnej w Wilanowie. www.nowyswiat.online www.nowyswiat.online 19-26 dzień czerwca. Proszę nas słuchać na żywo. Będzie to powtórzenie części premierowych nagrań Wojtka Waglewskiego z dwupłytowego albumu Waglewski gra żonie. Przypomnę mój ulubiony fragmencik tej płyty sprzed 30 lat. To nic złego.

A teraz od tych nowości krajowych przejdźmy do nowości zagranicznych. Ale zanim nowość zabrzmi, niech zabrzmi to, co zainspirowało współczesnych artystów do nagrania nowej wersji.

Southern Child, jedno z mniej znanych nagrań Little Richarda, wywodzące się z 1972 roku. A oto jak brzmi wersja 2020 roku w wykonaniu Blackberry Smoke.

Blackberry Smoke, Southern Child. To i pięć innych nagrań znalazło się na wydanej w czerwcu 2020 roku epce zatytułowanej Live from Capricorn Sound Studios. Tymi nagraniami Blackberry Smoke chcą powrócić i do brzmienia charakterystycznego dla tego miejsca, no i do wielkiej tradycji, jaka wywodzi się z Macon, Georgia, gdzie to studio się znajduje. Capricorn Sound Studios były tym miejscem, w którym powstawały fantastyczne nagrania zespołów spod flagi Southern Rocka, takich jak oczywiście The Allman Brothers Band, The Marshall Tucker Band czy Wet Willie. Od 40 lat to studio stało troszkę tak na oboczu i żaden z wielkich tego nagraniowego świata tam nie próbował realizować swoich współczesnych nagrań. Jako pierwsi właśnie Blackberry Smoke weszli tam i nagrali, jak mówią, na żywo, sześć nagrań. Wśród nich właśnie i to z repertuaru Little Richarda, Southern Child. No a poza tym, tak jak już mówiłem, z dorobku The Marshall Tucker Band Take the Highway, dwa numery z katalogu Wet Willie, czyli Keep on Smiling i Grits and Groceries, no i także wreszcie dwa numery z repertuaru The Allman Brothers Band, które za chwileczkę Państwo ku naszej wspólnej radości usłyszą. Blackberry Smoke w dwóch nagraniach, Midnight Rider i Revival.

To była audycja Bielszy odcień bluesa przez Radio Baobab, mówił do słuchaczy Jan Chojnacki. A na koniec jeszcze powrót do imienia i nazwiska Charlie Sexton, o którym to imieniu i nazwisku tak dobrze wyraża się Bob Dylan i o czym mówiłem na początku tej audycji. Przypomniał mi się świetny numer, w którego nagraniu brał udział Charlie Sexton w dosyć zamierzchłej przeszłości. W 1992 roku wspólnie z grupą Arc Angels, czyli z Tomem Shannonem, Doylem Bramhallem II i Chrisem Laytonem, nagrali płytę Arc Angels. No i właśnie na zakończenie dzisiejszej audycji z tego albumu przypominam Too Many Ways to Fall. Arc Angels.

Po tej refleksji taka oto sytuacja, że miałem okazję w programie trzecim Polskiego Radia wspominać okres lat 60. i 70. z różnych smutnych i weselszych okazji. I te właśnie okazje zbliżyły mnie ponownie do paru albumów, które przed laty wiele znaczyły dla mnie. Potem o nich troszkę zapomniałem, a teraz, kiedy wracam do nich, znowu okazuje się, że mają w sobie jakąś niesłychaną zupełnie tajemnicę. Zacznę może od tego, że coś sobie zagramy, a potem rozwinę myśl o owej muzycznej tajemnicy.

zapomnianego już niestety dzisiaj zespołu Steamhammer. Płyta nosiła tytuł Reflection. Zespół Steamhammer powstał ledwie rok wcześniej. Jego założycielami byli gitarzysta Mark Quinton i gitarzysta, a także wokalista i harmonikarz Kieran White. Oni właśnie stanowili o brzmieniu tej orkiestry, a swoją sztukę zaczęli sprzedawać jako zespół towarzyszący bluesmanowi amerykańskiemu, nieżyjącemu już też dziś Freddiemu Kingowi. Na płycie tej, mówię o Reflection, pojawiły się standardy bluesowe, takie jak You'll Never Know B.B. Kinga czy 24 Hours Eddiego Boyda, ale najsilniejszą stroną tej płyty i tego zespołu były jednak, jak sądzę, własne kompozycje i własne pomysły muzyczne, jak chociażby cytowany przed chwileczką Junior's Wailing. Płyta świetna, choć ówcześni jakoś nie podchwycili jej specjalnie. Nie była ona komercyjnym sukcesem. Zespół podobno natomiast był bardzo atrakcyjny podczas koncertów, które cieszyły się sporym powodzeniem. No ale ponieważ my na koncert już pójść nie możemy, to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z pierwszej płyty Steamhammera. Będzie to 24 Hours, wspomniany standard Eddiego Boyda.

To było 24 Hours z pierwszej płyty Steamhammera z 1969 roku. Pod koniec tego roku przyszła pora na moją ulubioną płytę grupy Steamhammer, album zatytułowany po prostu MK2, MK2, jak to woli w języku obcym. I tutaj zespół brzmiał już nieco inaczej, chociażby dlatego, że gitarzysta Martin Crittenton opuścił grupę, a w jego miejsce przyszedł nie inny gitarzysta, ale saksofonista i flecista Steve Jolliffe. I dzięki temu, jak sądzę, muzyka Steamhammera nabrała na tej płycie innego charakteru, troszkę oscylując w stronę bardziej swobodnej improwizacji i dzięki temu zyskując taki lekki pozór jazzujący. Ale wszystko to było oparte mocno w korzeniach muzyki bluesowej i nawet wtedy, kiedy muzycy gdzieś tam odlatywali, słyszało się, że to sięga korzeniami do czarnej muzyki. Z tej płyty MK2 wybrałem mój najbardziej chyba ulubiony pasus muzyczny z twórczości Steamhammera. Mówię pasus, bo to jest coś więcej niż nagranie. To jest rozbudowana suita trwająca prawie 17 minut i składająca się z dwóch części. Krótkiego intro muzycznego zatytułowanego Down Along the Groove, a potem rozwinięcie w postaci 16-minutowej kompozycji autorstwa White'a i drugiego gitarzysty zespołu Martina Pugh. I ten utwór z kolei nosi tytuł Another Traveling Tune. To będzie fantastyczne kilkanaście minut muzyki z przełomu lat 60. i 70.

Kilkanaście minut temu nieopatrznie powiedziałem, że ten medley, który przed chwileczką wyemitowaliśmy, czyli połączenie Down Along the Groove i Another Traveling Tune w wykonaniu grupy Steamhammer, to ulubiony fragment działalności tego zespołu, ulubiony przeze mnie. No i kiedy w tym czasie oglądałem sobie okładki następnych płyt Steamhammera, doszedłem do wniosku, że może wcale to nie jest tak, że być może na następnej płycie Steamhammera zatytułowanej Mountains, płycie wydanej w 1970 roku, jest coś, co jeszcze bardziej mnie kręciło te kilkadziesiąt lat temu. Kręciło, a może i kręci nadal, bo teraz, kiedy powracam do tych dźwięków, to wydają mi się one równie podniecające i być może równie podniecające staną się dla słuchaczy współczesnych. Współczesnych słuchaczy Radia Baobab. No to spróbujmy. Dziewczęta i chłopcy, grupa Steamhammer, płyta Mountains, rok 1970 i powtórnie medley dwóch kompozycji. Riding on the LNN i Hold the Train.

0: Do dziś zachodzę w głowę, a ze mną pewnie czyni to Pluton, a może i nawet cała dywizja fanów tego rodzaju muzyki i tej estetyki i tego czasu. Dlaczego grupa Steamhammer nigdy nie uzyskała należnego jej statusu wśród podobnych wykonawców tego okresu? Po tych trzech płytach, których fragmenty zaprezentowałem, przyszły jeszcze dwie następne, które już nie budziły tak wielkich emocji, we mnie przynajmniej. Myślę też, że nie niosły w sobie tego dynamizmu. Być może, że i muzycy Steamhammera czuli, że brak jakiejś nadzwyczajnej popularności, jakimi mogłyby się cieszyć ich poprzednie płyty, nie wpływa dobrze na ich twórcze możliwości. Tak czy owak, grupa Steamhammer przestała istnieć chyba w 1974 roku. Poszczególni jej muzycy próbowali działać samodzielnie, inni łączyli się z innymi brytyjskimi zespołami, ale tak naprawdę Steamhammer pozostał w pamięci mojej jako zespół trzech płyt z krótkiego okresu lat 1969-70. To by było tyle w zasadzie, tyle, że jeszcze mi został jeden, bardzo smutny, ale bardzo piękny utwór. Utwór zatytułowany Blues for Passing People. Grupa Steamhammer, rok 1969.
1: Run through white!
2: Run through where?
3: Are we going to do the slow thing then?
1: Stop talking, Steve! Get on with it!
4: When you make up your mind to do a thing, you do it.
3: Are we going to do the slow number?
1: We're doing a tune, baby! A tune! A song! Quiet in the back there, Bradley.
5: That's the one, Steve. It's a cozy little number. Generally, we start the afternoon off like this.
1: I gave you a harmonica, White, now shut up, so shut up!
5: I won't give you none. I see you've started playing now.

A skoro tak nam się przyjemnie w czasie podróżuje, skoro te lata 70., jak mi się wydaje, w takim wydaniu niosą ze sobą zupełnie niesamowite emocje muzyczne, to zaryzykuję jeszcze jedną muzyczną peregrynację i będzie to przygoda najwyższego lotu. Będzie to słynna The Valentine Suite, a w zasadzie jej pokaźny fragment. The Valentine Suite to wiekopomne dzieło grupy Colosseum, chyba najznakomitszy fragment działalności tego zespołu. To coś, co dla mnie było i nadal jest kwintesencją muzyki fusion. Chociaż to fusion to jest tak wieloznaczne, że każdy może stosować to określenie na okoliczność swoich muzycznych upodobań. Moje fusion to połączenie rocka, bluesa, jazzu i generalnie rzecz biorąc takiej swobody w wyrażaniu emocji poprzez muzykę. I w tym widzę właśnie siłę The Valentine Suite i siłę grupy Colosseum. To będą trzy fragmenty The Valentine Suite. Theme 1, January's Search, Theme 2, February's Valentine i Theme 3, The Grass is Always Greener.

0: Komunikat bardzo nadzwyczajny. Przemawia do Państwa Jan Chojnacki. Radio Baobab powstało 15 lat temu. Nie czas jednak na huczne jubileusze. Aby Radio Baobab mogło pozostać bluesową opoką w dżungli błyskotek i jarmarcznych zawodzeń, konieczne są zmiany i innowacje. Chcę wzmocnić sygnał i urozmaicić program. Pomóżcie mi w tym, siostry i bracia, i dorzućcie bluesową cegiełkę do baobabowego budżetu. Wpiszcie nazwisko Jan Chojnacki w wyszukiwarce strony patronite.pl. patronite.pl i dowiedzcie się, jak można umocnić potęgę Radia Baobab. Niech blues będzie z nami. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
0: I znów powraca bielszy odcień bluesa. Powraca, bo ma w sobie tę moc, nawet po tych ponad 50 latach istnienia na różnych antenach. Chełpie się tym półwieczem nieustannie, ale cóż jest to 50 lat wobec prawie 60 lat istnienia i pełnej aktywności znakomitego taneczno-bluesowego zespołu z Ameryki, słynnego Room Full of Blues. Poznałem tych muzyków podczas ich pobytu w Polsce, kiedy grali na festiwalu Rawa Blues. I muszę też powiedzieć, że było to spełnienie jednego z moich marzeń, żeby na żywo móc uczestniczyć w kontakcie z ich sztuką. Pomyślałem sobie, że może ze względu chociażby na tę ich długowieczność i wieczną aktywność, no i też taką, nie powiem zażyłość, ale znajomość, należałoby poświęcić Room Full of Blues audycję. No ale audycja, która składałaby się z kilkunastu nagrań jednego wykonawcy, mogłaby być nużąca i dla prezentera, i dla słuchaczek i słuchaczy, więc wymyśliłem coś zupełnie innego. A może nie zupełnie, ale troszkę innego. Otóż przez te 60 lat w składzie Room Full of Blues zachodziły bardzo różne, często niespodziewane zmiany kadrowe. W sumie przewinęło się przez zespół takich oficjalnych, potwierdzonych przez najstarszych uczestników tego przedsięwzięcia, muzyków i muzyczek, tak, muzyczek, koło 40, czy tam 40. Wybrałem spośród nich 12 postaci, które poza tym, że uczestniczyły, a niektóre z nich uczestniczą od czasu do czasu w działaniach Room Full of Blues, także rozwijały własną działalność. No i tę dwunastkę otworzy trębacz Al Bazil, który niemal od początku uczestniczył w działaniach Room Full of Blues. Wtedy też poznał Duke'a Robillarda, który jest też znaczącą postacią w historii Room Full of Blues i do którego jeszcze dojdziemy. A Al Bazil, trębacz z Rhode Island, ma w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ja wybrałem album z 2009 roku, który nosił tytuł Soul Blue 7 i rozpoczynał ten album utwór zatytułowany House Key Blues, Al Bazil.

Trzeba przyznać, że Room Full of Blues to jest męskie granie, głównie. Od czasu do czasu zdarzają się też jakieś akcenty kobiece. Chociażby w ostatnim okresie, czyli już w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, wśród tego męskiego towarzystwa zaistniała po raz pierwszy na stałe wokalistka Dee Dee Bastos. Ale to jest nowa postać, więc nią nie zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Ale Hen Hen w przeszłości, na początku lat 80., dłuższą chwilę jako wokalistka Room Full of Blues spędziła Lou Ann Barton, zasłużona teksańska wykonawczyni okołobluesowych pieśni, bliska znajoma i przyjaciółka Stevie'ego Ray'a Vaughana i właśnie z 1979 roku, przypomnę teraz ich wspólne nagranie jej największego przeboju zatytułowanego Sugar Coated Love.

Ułożyłem tę dwunastkę, która może się poszczycić członkostwem w zespole Roomful of Blues według alfabetu. Był Al Basil, była Lou Ann Burton, no a teraz będzie na C, czyli C. Al Copley. Pianista specjalizujący się głównie w graniu boogie, zresztą chyba parokrotnie nawet występował w Polsce na festiwalach boogie i nie tylko, a ja chciałbym przypomnieć jego krótki związek z zespołem The Fabulous Thunderbirds. To był 1997 rok, kiedy to nagrali wspólny album zatytułowany Good Understanding. A na nim znalazł się utwór Bad, Bad Whiskey.

jednym z najbardziej zasłużonych, no i takich nawiązujących do znakomitych tradycji grania swingowego jeszcze sprzed II wojny światowej, takim zawodnikiem był niejaki Porky Cohen, puzonista, który mógł się szczycić tym, że grywał z najsłynniejszymi orkiestrami swingowymi tej najbardziej swingowej ery swingu. Porky Cohen nagrał też własny album w 1996 roku, zresztą z dużą pomocą innych kolegów zespołu Roomful of Blues. Ten album nosił tytuł Rhythm and Bones, a my posłuchamy własnej kompozycji Porkiego Cohena zatytułowanej Porky's Blues.

Krótko, bo niecałe 12 miesięcy w 1984 roku rolę wokalisty i harmonikarza w zespole spełniał Keith Dunn, doskonale znany polskiej publiczności, bo ponieważ na stałe mieszka w Holandii, bywał częstym gościem na różnych polskich imprezach. Keith Dunn zagra solo na harmonijce i zaśpiewa własną kompozycję zatytułowaną Strange Things Are Happening. Ooh, strange things are happening.

jednym chyba z najsłynniejszych uczestników przygody zatytułowanej Room Full of Blues był i jest nadal, no bo działa oczywiście jako solista, fantastyczny gitarzysta Ronnie Earl. I oto on ze swoimi The Broadcasters w utworze dedykowanym legendzie bluesa, czyli Magic Samowi. Blues for Magic Sam. Ronnie Earl and the Broadcasters.

Przez 4 lata, w latach 83-87, pianistą i organistą zespołu był Ron Levy. To postać znacząca nie tylko dla Roomful of Blues, ale dla całego środowiska około bluesowego w Ameryce, bo był nie tylko pianistą i organistą, ale także produkował nagrania innych wykonawców. A my usłyszymy Rona Levy'ego z jego zespołem Wild Kingdom w utworze Chilling Out, a do nagrania tego Ron Levy zaprosił niezapomnianego Alberta Collinsa.

Sugar Ray Norcia. To wokalista, który spędził 8 lat z zespołem Roomful of Blues, ale ma oczywiście w własnym dorobku też nagrania pod firmą Sugar Ray. Najczęściej zresztą jako Sugar Ray and the Blue Tones. I oto z ich albumu Too Far From the Bar z 2020 roku usłyszymy pieśń I Got a Right to Sing the Blues. Sugar Ray and the Blue Tones.

Greg Piccolo, saksofonista tenorowy, od czasu do czasu też udzielający się wokalnie. Spędził z zespołem kilkadziesięcioleci, ale niezależnie od tego, od czasu do czasu na boczku nagrywał własne płyty. Oto album Heavy Juice z 1990 roku i Greg Piccolo zagra wspólnie z kolegami Bolo Blues.

Docieramy już do 10 postaci związanej z Roomful of Blues, wspomnianego już Duke'a Robillarda, który do dziś korzysta z współpracy z byłymi lub aktualnymi członkami Roomful of Blues wtedy, kiedy zachodzi potrzeba studyjna czy też estradowa. Duke Robillard przypomni się nam z albumu Low Down and Tore Up, wydanego w 2011 roku, i będzie to słodki, kołyszący blues After Hours.

No i kończy nam się powoli alfabet, docieramy do litery S. Curtis Salgado był wokalistą w latach 1984-86, oczywiście wokalistą zespołu Room Full of Blues. No ale przede wszystkim jest chyba jednak kojarzony jako solista wnoszący znaczący wkład do rozwoju soul bluesa. Curtis Salgado przypomni się nam w nagraniu zatytułowanym 20 Years of B.B. King.

I na koniec lekkie odstępstwo od tej zasady, że prezentuję tutaj wykonawców, którzy byli żywymi i uznanymi członkami Room Full of Blues, ale pomyślałem sobie, że na zamknięcie tej prezentacji powrócimy do takiego niezwykłego wydarzenia, które miało miejsce w 1984 roku w słynnym Carnegie Hall w Nowym Jorku, kiedy to Stevie Ray Vaughan ze swoim zespołem Double Trouble wystąpił tam i ten cały koncert został nagrany. A Stevie'emu i zespołowi Double Trouble towarzyszyli muzycy z Room Full of Blues. Dodatkowo jeszcze atrakcją tego utworu jest udział wokalistki Angeli Strelli. COD, Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Angela Strelli i sekcja dęta Room Full of Blues. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you very much.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki. Blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Pamiętasz, jak gdzieś tam w połowie chyba lat 80., a może już na przełomie 80. i 90., jaki był szok, kiedy nagle córka z ojcem zaczęli śpiewać, Natalie Cole z tatusiem.
1: Znaczy szok był taki, że tatusia już nie było wśród żywych.
0: Tak. No i szok był, a do tego jeszcze taka wątpliwość troszkę moralna, czy to wypada, czy nie tutaj jakieś świętości się nie szarga. No ale sukces był taki, że za tym poszły różne inne wynalazki, bo to, jak dobrze pamiętam, to i Jim Morrison temu się poddał, znaczy nieświadomie oczywiście.
1: Został poddany, tak, raczej.
0: Czy Elvis dwukrotnie chyba nawet. No czyli weszliśmy w taki krąg takiej oczywistości.
1: Tak, właśnie dlatego chyba, że jak powiedziałeś, ten duet Natalie Cole z ojcem był bardzo udany. Ona pięknie to zaśpiewała i wszyscy się wzruszyli. Z tym, że pomysł chyba nawet wcześniej był, bo przecież były oczywiste takie zabiegi jak dogrywanie jakiegoś instrumentu, poprawianie podkładu muzycznego, tyle że nie było to tak okrzyknięte sensacją artystyczną, ale te rzeczy robiono.
0: No tak, i z tego zrobiono taką marketingową też, nową wartość.
1: Tak, że, tak.
0: Potem czekali ludzie na tego rodzaju wynalazki, nawet jeżeli rezultat nie był jakiś oszałamiający, no to to mogło liczyć na jakieś dodatkowe wsparcie właśnie z tego względu, że
1: tak,
0: jest nowinka techniczna.
1: Taką zbitkę, gdzie Buddy Holly śpiewał z zagrobu, już nie pamiętam w tej chwili z kimś, no było takich potem parę operacji wykonanych.
0: No i teraz, kiedy to nagrywamy, to jesteśmy w przededniu prawie tego wynalazku z Beatlesami, który no, tatuś z ojcem z kolei robią, czyli no widzisz, znowu mam lukę. Jak on się nazywa?
1: Mówisz o George'u Martinie?
0: No właśnie.
1: Ale to już wcześniej był ten słynny premiera po śmierci, te dwa kawałki Beatlesowskie.
0: No tak, ale teraz to ma być cała płyta.
1: No ma być cała płyta, ja nie znam jej jeszcze, ale w internecie posłuchałem dwóch utworów i to, co słyszałem, to po prostu jest inny mix. Te ścieżki, które tam gdzieś zachowały się w Abbey Road, w innych proporcjach, inne może take'i tak zwane wzięte. No, ja Beatlesów tak lubię, że wybaczam wiele, ale nie słyszałem tych, wiesz, tych kombinowanych składaków z różnych kawałków.
0: Aha. No, myślę, że do tego będzie można wrócić już, jak to się pokaże, jak tego posłuchamy. A na razie to może wyjaśnimy, dlaczego taki temat w Manianie.
1: Znaczy wyjaśnimy, że obejrzyjemy, jeśli chodzi o nasz duet.
0: No, mimo że jesteśmy wirtualni tak naprawdę, bo
1: tak.
0: Teoretycznie, nawet gdybyśmy zeszli, to państwo by nas mogli jeszcze słuchać, bo to...
1: Tak, ale nie byłoby już tej sensacji, że jeden...
0: No nie, bo teraz siedzimy, patrzymy sobie w okulary i jesteśmy tutaj. A takim asumptem do tego poruszenia tego tematu jest płytka Clarence'a Gatemouth Browna, która się w 2004 roku ukazała. I ona była takim zwiastunem tych możliwości technicznych.
1: Clarence, w 2004 zwiastun?
0: No tak, bo to chcę do tego dojść. W 2004 pokazał się taki wzbogacony, oryginalny album, który ukazał się oryginalnie w 73 roku, czyli jeszcze 30 lat wcześniej. Brownowi towarzyszył wtedy zespół Kent Heat, a w kilka miesięcy po nagraniu tego miksu, czyli Brown z Kent Heat, dograno do tego sekcję dętą Memphis Horns, a dopiero kilkanaście lat później z orkiestrę smyczkową francuską.
1: Dlaczego francuską?
0: Bo no, to jest też taka dosyć typowa dla tego środowiska, dobrze o tym wiesz, sprawa, że Francuzi mają bardzo mocny taki ośrodek bluesowy związany z Dixie Frog na przykład,
1: tak,
0: ale okazuje się, że nie tylko. Jest również taka filia Uniwersalu, która się nazywa Maison de Blues i tam są ludzie, którzy

0: sekcję dentą i jeszcze potem sekcję francuskie instrumentów smyczki. Jeszcze raz, a w zasadzie dwa razy Clarence Gatemouth's Can't Hit i takie będą polityczne numery. To też nietypowe chyba dla bluesa.
1: Nie
0: bo
1: boisz
0: jeden,
1: się?
0: Nie, bo jeden będzie o Nixonie, tytuł Please Mr. Tak. Nixon, a drugi też w zasadzie pozytywny w obliczu tego konfliktu, jaki sobie narobiliśmy z Amerykanami. Dallas got the blues.
1: Oh.

0: No taki sobie blues, powiedzmy, publicystyczny troszkę, bo było i o Nixonie, i o dolarze. To u nas rzadkość w zasadzie, żeby tego rodzaju estetyka muzyczna łączyła się z taką tematyką. Ja sobie nie przypominam, żebyśmy mieli bluesy nawiązujące do rzeczywistości ekonomicznej czy politycznej.
1: Bluesów to na pewno nie mieliśmy, z tego co ja wiem, ale bywały takie piosenki próbujące czasem niby humorystycznie, a czasem tak publicystycznie coś podsumować.
0: Kaczuszki na przykład, prawda?
1: Tak, oczywiście. Ale Kuki skombinował coś. Natomiast polski świat artystyczny z pewnymi określonymi wyjątkami nie bardzo się chce pakować w politykę. I chyba nieliczne wyjątki są takie jak kolega Wiśniewski, który wyśpiewuje samoobronie jakieś tam. On oczywiście mówi to bez jego wiedzy albo że coś, ale zostawmy to. Ja lubię dobrą muzykę, taką, która mnie się podoba, jest dla mnie dobra. A jeśli chodzi o bluesa, to jednak przeważająca, tu przyznasz, liczba utworów z tego gatunku mówi o ludzkim losie oraz o stosunkach między kobietą a mężczyzną.
0: A też jest bardzo znaczna liczba utworów mówiących o poranku. I woke up this morning, prawda?
1: No a tak, tak, tak oczywiście. To wydaje mi się być się przesadą, bo ja nie wiem, czy oni tak rano wstają.
0: No, nie zależy, jaka była noc i co się wydarzyło poprzedniego wieczora. Także może coś na rzeczy jest.
1: Bardzo mnie śmieszy też ten taki dekalog, czy to było więcej niż 10 przykazań. Kto może śpiewać bluesa, pamiętasz takie coś?
0: No pamiętam, że było, ale tych...
1: Tam bardzo, bardzo zgrabnie i dowcipnie i spostrzegawczo określono, jakim samochodem może jeździć bluesman, czy może śpiewać, jeśli nie zabił człowieka w Detroit, nie może śpiewać bluesa, jeśli ten człowiek z Detroit przez niego zastrzelony przeżył. Takie różne były bardzo ciekawe ograniczenia. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że dostałem płytę artysty, którego nie znałem i właśnie nadal mało znam, mimo że bardzo mi się podobała jego płyta studyjna.
0: Znaczy nie kupiłeś sobie tej płyty?
1: Dostałem, bo ją zapłaciłem i mi przysłali.
0: Rozumiem, no właśnie, no chciałem uszczegółowić.
1: Tak, oczywiście. I ta płyta studyjna doczekała się dobrych recenzji, łącznie z moją, kiedy jeszcze w świętej pamięci maniaku niedzielnym pociemku właściwie ją prezentowałem, to były bardzo pozytywne reakcje maniaków bluesowych nocnych. No i teraz jest nowa płyta tego pana, Nick Moss and the Flippers, przepraszam, Flip Tops, która jest płytą na żywo. Ja mam taki, powiedziałbym, ambiwalentny stosunek do płyt koncertowych. Najbardziej nie lubię, to mówię za siebie absolutnie, takich, kiedy artysta w jakimś klubie eksploatuje swoje numery studyjne w ten sposób, że one muszą być bardzo długie, bo tak wypada. A wypełnienie formuły już nie 3-4-minutowej, tylko 10 wymaga umiejętności inwencji, przyznasz.
0: No tak, a poza tym są różne typy artystów, czy wręcz różne typy ekip, które... Niektóre po prostu na żywo lepiej wypadają i są wręcz takie przykłady historyczne, że płyty ich koncertowe są płytami atrakcyjniejszymi niż a takim zupełnie już ewidentnym tego przykładem jest to, pamiętasz, Dr. Feelgood. Ich pierwsza płyta była płytą koncertową i była największym sukcesem tego zespołu.
1: No już nie powiem o takich legendach, niekoniecznie bluesowych, jak Grateful Dead, gdzie się mówiło, że w ogóle żadna studyjna płyta w ogóle nie może nóg myć temu, co oni robią na koncertach.
0: Ja nawet powiem, tu może mnie fani jak napadną i pobiją, że większość płyt Allman Brothers to koncertowych jest atrakcyjniejsza niż studyjne.
1: To wynika też z charakteru ich muzyki i z tego, że oni żyją improwizacją i żyją nastrojem. No ale do czego dążę? Dążę do tego Nicka Mossa, który przy mojej ambiwalencji, jak użyłem tego słowa, sobie powtórzę, jak już je zapamiętałem, bardzo
0: nie wyglądasz dzisiaj ambiwalentnie.
1: Nie, to się cieszę. To jest biały bluesman i ta płyta koncertowa dorównuje, a może nawet przewyższa. Czyli mam już dwie płyty tego artysty. Z obydwu jestem bardzo zadowolony.
0: Ja słyszałem bardzo dobre recenzje od koleżki, który słyszał go na Chicago Blues Festival.
1: Aha.
0: Także w otoczeniu różnych tam repów takich i znakomitości, no już uznanych i te, po tej, po tamtej stronie Atlantyku, że wystąpił taki Moss i że się bardzo się tam dobrze przyjął.
1: No więc on różnych recenzentów też zaskoczył taką dojrzałością, bo on jak na bluesmana to jest młodziak i to jest biała formacja. Ja proponuję posłuchać, państwo też to ocenią. To jest długa, jak to nazywałem w maniaku, 10-minutowy, ale w ogóle mi się nie nużył. Zaznaczyłem go nawet z kropką na moich notatkach. Tytuł brzmi I Love the Woman i ja bym po prostu to polecał.

0: Well, thank you so much, little Freddy King.
1: No ja to strasznie lubię, takie granie. Ono jest takie, powiedziałbym, zachowawcze bardzo i bardzo,
2: bardzo
1: tradycyjne. Ale
2: nikt się
1: to
2: nie
1: może,
2: ściga.
1: Może o to właśnie chodzi czasami, żeby nie wymyślać jakichś awangardowych elementów tam, gdzie nie trzeba. No bo akurat taki pomysł na coś, co się nazywa blues, no to tak to trzeba grać, no tylko żeby spełniało pewne podstawowe założenia, to znaczy, żeby się kulało, jak mówią na Śląsku i żeby było ten taki był raz klimaks, a raz łagodniej, no i w ogóle, żeby było tak jak w bluesie, czyli prawdziwie, raz wesoło, raz smutno, raz troszkę szybciej, troszkę wolniej, no tak, no i tu wszystkie warunki spełnione.
2: Dodam jeszcze, że oczywiście pełniejsza satysfakcja spotkałaby państwa i nas, gdybyśmy po pierwsze byli w tym klubie Chance, albo wysłuchali obszerniejszych fragmentów płyty, bo jednak takie granie wyznacza, wydaje mi się, rytm organizmu. Jeśli słuchasz tego, jesteś przy tym, to ja to często powtarzam, nie można się nigdzie spieszyć przy takim utworze. Nie można połykać szybko kanapki, bo ktoś czeka, a tu to gra w radiu. Trzeba mieć do tego pełną symbiozę, jeszcze użyję trudnego słowa, którym się przypomniało, synergię. O, się zmęczyłem, ale wiesz, o co chodzi.
1: No to będę spolegliwy w tej sprawie.
2: Taki kawałek nie może trwać 2 minut 50 sekund, bo on musi cię wprowadzić w ten ruch taki. No,
1: no tak, ale ponieważ naszym zadaniem jest również zachęcać słuchaczy do tego, żeby jak taki smaczny kąsek kąsną, to żeby sobie próbowali gdzieś wygrzebać całość, bo nie stać nas na to, nie ma takiej możliwości, żeby wszystko w całości tutaj prezentować, no to potraktujmy to jako taką, no może nie kąsek, bo to jest taki dobra, gruba pajda, prawda, tego, co moc z sobą niesie. Skoro już mówię o takich różnych zachętach, to dla mnie, no ja też słucham radia, ale też bywa tak, że jak gdzieś tam pojadę w Polskę czy w świat, no to szukam różnych dziurek ze sklepikami muzycznymi i tam no lecę po tych półeczkach i próbuję sobie wydłubywać jakieś różne ciekawostki.
2: Znam to uczucie, tak. Nie powiem, tak.
1: I pewnie to czasami wydłubuję taką rzecz, która mnie się wydaje ciekawostką, czy czymś, bo po prostu o tym nie wiedziałem. Być może, że dla rzesz fanów są to rzeczy naturalne.
2: W każdym domu leży taka płyta.
1: Ale mnie to sprawia ogromną radość, że no, znajduję coś takiego, o czym nie wiedziałem, fajne, sprzed lat. No to właśnie. I teraz taką mam przed sobą okładeczkę. Dziwny tytuł, No Prima Donna, a podtytuł już wszystko wyjaśnia, The Songs of Van Morrison. Aha. I tutaj są piosenki Vana Morrisona w bardzo różnych wykonaniach. Są również wykonawcy no, tacy odbiegający od tego mainstreamu rockowo-popowego, jak na przykład Liam Neeson.
2: Prawda? Ten aktor, tak?
1: I on też, on w zasadzie nie tyle śpiewa, ile coś tam melorecytuje, taki utwór Coney Island. Brian Kennedy to jest taki irlandzki znany wykonawca. Cassandra Wilson zabrała się na przykład za piosenkę Dona Morrisona czy Elvis Costello. Na koniec jest Liza Stansfield, co to już specjalnie mnie nie bierze.
2: Ja ją lubiłem na urodę.
1: Ale to jest, niestety nadajemy na razie tylko bez obrazków.
2: Ja wiem, tak, właśnie, to, tak. Nawet nie ma zdjęcia tu? Nie ma.
1: Nie, nawet, a to nie jest ona, bo ja się...
2: Nie, spodziewam. Ona ma pieprzyk.
1: Pieprzyk. No to mogła, tutaj mogli wyretuszować. Może to też przyzwoita kobieta. Tak, mówimy o zdjęciu...
2: Ale ciężko ocenić dalej, bo tylko jest do ramion, nawet powyżej.
1: Uzębienie ma bardzo.
2: Bardzo w porządku.
1: No i z tego krążka wybrałem 2 nagrania, dosyć chyba też zaskakujące, jeśli chodzi o połączenie z kompozycjami Vana Morrisona, bo You Make Me Feel So Free zaśpiewa Sinead O'Connor, nic z tego nizowego. Tak, i to jest dla mnie pierwszy taki numer Sinead O'Connor, który gdzieś się coś troszkę właśnie z takim bluesową konwencją kojarzy, bo ona mi się zupełnie z tego typu estetyką nie kojarzyło.
2: Ale tu ciekawe, bo ja ukradłem Jankowi wkładkę do płyty. I tu jest Phil Coulter, taki współkompozytor różnych hitów popowych, gra na pianie. I jest Shana Morrison, co ona może być jego córka.
1: To jest córka, tak. No nawet mam płyty Shany Morrison.
2: Ładnie śpiewa, bo ja nie znam.
1: W porządku. To znaczy właśnie to chyba jest najlepsze określenie, w porządku, bo to nie jest żadna oryginalna twórczość, ale taka w tym klimacie. Troszkę się czuje, że to jest córka.
2: A ładna ona jest na wygląd? Nie wiesz.
1: Ja nie wiem, czy mamy takie same gusta.
2: Rozumiem. Wygląda jak ojciec?
1: Zęby chyba też ma. Nie, jest wyższa i troszkę bardziej jest, że tak powiem, podługowata niż on.
2: To może ładne.
1: To wracam do tego, że będzie Sinead O'Connor, You Make Me Feel So Free, a potem Marianne Faithfull, która zaśpiewa piosenkę Madame Jo.

0: To były dwie piosenki Vana Morrisona w wykonaniu pań Sinéad O'Connor i Marianne Faithfull i okazuje się, że zupełnie niezamierzenie, bo to nie było planowane. Umówiliśmy się dzisiaj, że każdy z nas coś tam przyniesie i może zaskoczyć drugiego. Mówię o nas, czyli Wojtku i mnie. No i okazuje się, że takie pendant teraz będzie do tego, bo też będą pieśni jednego wykonawcy.
1: No będzie, ja nawet byłem trochę zdenerwowany, że podebrałeś mi zapowiedź, bo mniej więcej w tym tonie chciałem skonstruować wprowadzenie do tego, co
0: o choroba, to
1: będzie.
0: Może ja teraz wycofam.
1: Nie,
0: to,
1: nic,
0: ja nic nie mówiłem.
1: Ale rzeczywiście nam się złożyło, bo ja mam przed sobą płytę też niewydaną przed chwilą, którą wykryłem, nie ukrywam, parę tygodni temu dopiero. Jej tytuł brzmi New Coat of Paint, Songs of Tom Waits. I też nie wiem, czy może cała Polska już zna na pamięć każdą nutkę z tego kompaktu, a ja głupek dopiero to...
0: Albo przynajmniej może w zachodniopomorskim wszyscy.
1: Może tak być. A ja ją dopiero odnalazłem. No ale tak, Waitsa bardzo lubię. Nawet się pochwalę. Nie pamiętam roku, ale wydaje mi się, że byłem absolutnie jednym z pierwszych radiowców, którzy nadawali Waitsa w radiu, ponieważ...
0: W polskim radiu.
1: W polskim radiu. Mój znajomy, który był zachwycony nim, mieszkał w Stanach przez parę lat, przywiózł zestaw chyba 5 analogowych jego płyt, i zaproponował mi, żebym to zaniósł do radia i skopiował, bo jego zdanie to jest świetne. Ja w ogóle nic nie wiedziałem o tym artyście i w Trójce pamiętam z takich trochę trzeszczących, bo on bardzo je zajeździł, ten znajomy, czarnych longplayów coś grałem. Teraz mam tę płytę, poza tym byłem, i ty też byłeś na jego koncercie.
0: Tak, fantastyczny.
1: Fantastyczny
0: koncert.
1: Zupełnie. Taka magia, taka poetyka, że...
0: Jeszcze, to już taki pozamuzyczny element, że Waitsa postrzega się u nas jako takiego, no, szurniętego gościa jakiegoś, co to
1: tak,
0: pewnie
1: tak.
0: Jak do niego podejść, to
1: gryzie,
0: to strach.
1: Na przykład, przyje.
0: I miałem dwie relacje od ludzi, którzy próbowali z nim nawiązać kontakt. On mieszkał w Warszawie w Sheratonie i oba mówi tak samo, że oni weszli do westybulu, siedział sobie gościu na kanapie coś tam i czytał gazetę. Oni spostrzegli, że to jest Tom Waits, podeszli do niego z przestrachem czy coś nie tego i okazał się normalny człowiek, z którym można pogadać, reagujący na jakieś tam dowcipy, bawiący się językiem, bo coś go śmieszyło tam, już nie pamiętam co to było, że jak brzmi polski język, no ale w sumie no, wydaje się, że poza tym takim filmowo-płytowym obrazem no, popaprańca takiego troszkę i szaleńca, no, że w porządku gość, no, czyli otwarty na kontakt z żywym człowiekiem.
1: Większość artystów, tych legend z Ameryki przede wszystkim i ze Zachodu, z którą miałem kontakt, a i ty miałeś wielokrotnie, właśnie przeczyła temu wizerunkowi kapryśnej, histerycznej gwiazdy. No ale wróćmy do tego Waitsa. Oczywiście jego dorobek jest ogromny, jego teksty są fantastyczne i trzeba naprawdę albo je sobie wydrukować z internetu, albo dokładnie śledzić, żeby docenić, co on tam wyczynia. Muzyka też, no naprawdę to jest kopalnia, z której można czerpać latami. To jest druga płyta o podobnym tytule, Songs of Tom Waits. Ta pierwsza mnie jakoś kiedyś nie zachęciła, bo nie znałem wykonawców, być może błąd popełniłem. Tutaj jest trochę więcej rozpoznawalnych nazwisk, a wybrałem do tej audycji dwójkę, no takich, których ja przynajmniej znam nieźle. Screaming Jay Hawkins, czyli fantastyczny wariat z Aiputes Pelonio, który moim zdaniem znakomicie wykonuje Waitsowskie Whistling Past the Graveyard, oraz Lee Rocker, którego bardzo lubię, taki 1/3 Stray Cats kiedyś, potem własna, dość rachityczna kariera rockabilly i takie roots, jak to oni teraz nazywają, który wykona tytułowy utwór tego składaka New Coat of Paint. Są tu jeszcze inni artyści, z których bym chciał podkreślić wykonanie Nico Case, takiego utworu Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Bardzo dobre. A właśnie co ja będę chwalił, co to jest moja płyta, czy ja mam sklep z płytami. Te dwa numery bardzo polecam i warto ich posłuchać, to może sobie Państwo zrobią głośnie albo nałożą słuchawki, bo bardzo to jest przyjemne.

0: Zawsze mnie ciekawi przy okazji takich płyt, co na ten temat myślą wzorce. Co myślał Van Morrison, czy słuchał w ogóle tego i co by Tom Waits powiedział.
1: No, łatwiej zawsze jest taką opinię sobie jakoś uświadomić wtedy, kiedy bohater, bo zdarza się tak czasami, gdzieś tam na tej płycie się pojawia w pewnym momencie.
0: No tak,
1: to znaczy, że to sztempel przybił, tak. I że się zgadza. No tutaj samego Waitsa nie ma, ale powiem ci tak, że ponieważ widzę tutaj na przykład Preacher Boya i Floyda Dicksona, i są to, mówię o wykonawcach na tej płycie, tak. Są to takie łebki, które się na zachodnim wybrzeżu bardzo liczą i oni tam ciągle coś, przynajmniej w tym okresie, robili i byli aktywni. Także myślę, że to mogło być takie towarzystwo, które się gdzieś tam o Waitsa ocierało i jakieś tam jego błogosławieństwo miało, bo szczerze mówiąc, że większości wykonawców nie znam, ale no akurat właśnie tych dwóch to mi mówi. I teraz mogą państwo wierzyć lub nie wierzyć, że my się nie umawialiśmy wcale, ale znowu dochodzi do takiego momentu, w którym no to jest kolejne pound down, bo byliśmy...
0: Ciekawe, jak jest liczba mnoga. Ile tych pound downów, czy pound downów?
1: No nie, bo pound down to nie jest, nie jest rzeczownik.
0: Ale chcę spolszczyć sprawę. Pound down.
1: No, łączniczków takich. Bo mówiliśmy, że byliśmy razem na koncercie Toma Waitsa w Kongresowej, a teraz wyjdzie na to, że znowu będzie coś, na czym razem byliśmy.
0: Wiele nas łączy.
1: Tak. Byliśmy razem na koncercie Government Mule w warszawskim Palladium 12 lipca 2006 roku, czyli no, stosunkowo niedawno. Wprawdzie nie pokazała się żadna oficjalna płyta z tego wydarzenia, ale...
0: Butlek będziesz
1: nadawał? Nie, wcale nie butlek, bo to jest tak, że wzorem rodziny, czyli wzorem Allman Brothers, każdy z członków tego klanu, który prowadzi solową działalność, ma swoją stronę internetową, na której zamieszcza każdy nagrany swój koncert.
0: Tak?
1: I również ten koncert.
0: Ale do ściągnięcia?
1: Do ściągnięcia za pieniądze.
0: A no proszę.
1: Ja zapłaciłem, ściągnąłem, Poważka? Bardzo proszę, cały koncert
0: mam
1: warszawski. Tak, mam. I za chwileczkę dwa numery z tego zagramy. I to będą dwa numery z tego, z tej części, która mnie najbardziej przypadła i którą już tak potwierdzili to, że powinienem być zachwycony, bo cały koncert tak mi się troszkę składał. Tak, nie tyle mi się zlewał, ile z takich trzech części. No, jedna była zdecydowanie taka hard rockowo, hard bluesowo bym powiedział zagrana, druga była taka jazzująca, a dopiero na koniec, jak przyszło co do czego, no to było trochę tej tradycji, czyli taki przegląd wszystkiego, co sprawiło, że oni tak grają, jak grają dzisiaj, począwszy od Chucka Berry'ego, poprzez takie estetyki B.B. Kinga, czy po prostu takiego bluesa. I za chwilę dwa nagrania z tej końcowej partii koncertu. Going to Warsaw Blues. Nie byłem na wielu koncertach Warrena Heinza i ekipy, ale przypuszczam, że to jest taki numer, że może być
0: Going to nazwa,
1: Berlin Blues albo Going to Monaco Blues.
0: Going to Pruszków Blues.
1: Ale bardzo fajne. I to jest z tradycji Chucka Berry'ego, a później bardziej już taki bluesowy numer Champagne and Reefer. Też oczywiście kompozycja Warrena Heinza. 12 lipca Warszawa, sala Palladium. Tak było.

0: Mam lekki problem z tytułem tego nagrania, tego utworu, Champagne and Reefer, bo reefer to coś jest jakaś kurtka, zawsze mi się wydawało, takie wdzianko.
1: Reefer jacket, ale może być reefer też jako skrętas.
0: Aha.
1: Do przepalenia.
0: A to nie wiedziałem, bo tego w oficjalnych słownikach to nie ma chyba.
1: No, wiele jest różnych słów.
0: Ja rozumiem, ale to mówię o takich oficjalnych. To nieoficjalnie właśnie państwo informujemy, że Heinz sobie chciał z początku, jak jest, mu się chce pić, to się napić szampana, a no, potem już jak coś, to on ten reefer.
1: Przepałkę może zrobić. No, Heinza z przyjemnością wspominam nie tylko z Palladium, ale i z różnych płyt, nagrań i inne rzeczy, bo on jest niezwykle konsekwentny, prawda? W tym, jak sobie te muzyczki robi, czy solo jak nagrywa, czy zespołem.
0: A na marginesie jeszcze tego Heinza i tych koncertów, to chciałbym tak pochwalić takich dwóch koleżków, którzy zajmują się tym, żeby nam rodzinę Olmanów przybliżać. Oni się nazywają Agencja Tangerine i no, już jest chyba czwarty będzie koncert w Warszawie w listopadzie, bo będzie występował Othiel Burbridge, to jest basista Allman Brothers. Dotychczas udało im się już sprowadzić Derka Traxa, Warrena Heinza, a przedtem jeszcze Joe Bonamassa. I to jest taki dla mnie fantastyczny przykład tego, jak mając pewną zakrętkę, można realizować marzenie swojego życia. Ja rozumiem, że marzeniem ich życia jest to, żeby wreszcie doprowadzić do tego, żeby Olmany się pojawili w Polsce. I być może, że to jest jakaś metoda, żeby Grega ojca przekonali pozostali, że tutaj są tacy fajni ludzie, co dobrze organizują, a do tego jest fantastyczna publiczność, która reaguje niezwykle. Oni mi opowiadali, że Warren był zupełnie zastrzelony tym, że publiczność zaśpiewała z nim jeden numer.
1: No bo z jego punktu widzenia to on przyjeżdża na inną planetę.
0: Przyjeżdża na inną planetę, poza tym ma świadomość tego, że w radiu przecież go nie grają, więc skąd ci ludzie na Boga i w dodatku jeszcze w obcym języku potrafią zaśpiewać z nim piosenkę.
1: To trochę tak jakby pojechała na zachodnie wybrzeże i Kalifornijczycy, surferzy śpiewali po polsku jej numer.
0: Aha, ale wiesz co, bo to takie mam wspomnienie z wakacji. Wprawdzie nie Doda, tylko taka druga dama, co ma też olbrzymie tutaj sprzęt.
1: Ewa Sonet.
0: Oczywiście. Tak. Ja nie wiedziałem, że istnieje taka artystka. Jak byłem na wakacjach w słonecznej Italii, to w radiu, a miałem nastawione jakieś lokalne radio, zresztą nazywało się śmiesznie Radio Tre Network, czyli coś z trójką wspólnego. I tam jako jedna z gwiazd Power Rotation leciał taki utwór. Nie, nawet nie wiedziałem, bo nie zapowiadali, kto śpiewa, ale śpiewała osoba, taki plastik pop jakiś po polsku. Szczęśliwie się okazało, że oni mają taki RDS wyświetlany w samochodzie, jak jechałem, sobie wyświetliłem, i patrzę, Ewa Sonet, polska artystka, także...
1: Czyli w kolejności, bym powiedział, Kopernik, Maria Curie, Wałęsa i Ewa Sonet.
0: No to jak najbardziej. Może nawet ta kolejność się troszkę zmienia teraz, bo kto to wie, co to był Kopernik.
1: Tak, to rzeczywiście. Pięknie. A ja przyniosłem coś, co nikt nie wie, co to jest. Jeśli mogę tak miękko przerzucić się do płyty, którą chcę nadać i uruchomić w maszynie. Janka spytałem, czy zna tych artystów. Tak popatrzył, powiedział szczerze i prawdziwie, że nie. To jest grupa nosząca nazwę Dead String Brothers, ale oni nie są ani Dead String, ani bracia, tylko to jest pięciu amerykańskich muzyków o zupełnie różnych nazwiskach. Ja nie ukrywam, że czasem kupuję płyty na czuja.
0: Po okładce.
1: Na okładce są jakieś samoloty rozbite. Nie, że to jest dobry pomysł i rekomendacja.
0: To jesteś słynnym pacyfistą, więc rozumiem, że to cię jest...
1: Nie, poczytałem jakąś recenzję, która ten debiutancki album chwaliła. No i padło tam hasło, które jest dla mnie rekomendacją, czyli że oni grają takiego, teraz modne bardzo jest roots określenie. Co prawda jest drugie, które mnie demotywuje, bo nie przepadam za określeniem neo-country, bo po tym się kryją różne rzeczy, między innymi... No
0: może być zdrada.
1: Może być właśnie duża zdrada. Ale ci Dead String Brothers to country, to za dużo nie ma. Pobrzmiewają chwilami jak Jagger, mają fajne pomysły muzyczne i naprawdę jak na... Nie była to bardzo droga płyta. Jak na kupiony w ciemno kompakt, to żadnego wstydu moim zdaniem przynajmniej nie ma. A że w naszym spotkaniu nie ma chyba obligacji, żeby wyłącznie bluesa grać, prawda?
0: A nie ma takiej obligacji.
1: Nie ma.
0: Absolutnie.
1: To Dead String Brothers, myślę, zmieszczą się w ogólnych naszych założeniach estetycznych dwoma utworami. I'm Not a Stealer i I Know You Dead. Niespokrewnieni z sobą Dead String Brothers.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: W Bielszym odcieniu bluesa wita patronki, patronów, słuchaczki i słuchaczy Jan Chojnacki, redaktor, redaktor bobowy. To będzie, chociaż teraz właśnie się zastanowiłem, pewnie już kilkanaście razy to mówiłem, nietypowe wydanie Bielszego odcienia bluesa. No, żeby tym razem tę nietypowość podkreślić od razu na początku, proponuję wysłuchanie nagrania, które być może znacznej części Państwa wyda się absolutnie niezgodne z zasadami naszego programu. Ale jak mówię, to jest bardzo nietypowe wydanie Bielszego odcienia bluesa.

To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa rozpoczęła, i to chyba był jej debiut w tej audycji, pani prezydentowa Karla Bruni. Perfect Day, piękna, refleksyjna kompozycja Lou Reeda. Inicjatorem takiego oto rozpoczęcia naszej audycji jest jeden z naszych patronów, pan Piotr Fortuna, który zgodnie z apelem wystosowanym przeze mnie wiele miesięcy temu nadesłał propozycję swoich nagrań, które właśnie dzisiaj postanowiłem udostępnić światu. Pan Piotr zdaje sobie sprawę z tego, że jego propozycja repertuarowo jest, jak sam pisze, może mało bluesowa. No, ale jest. Jest też na swój sposób kołysząca i na swój sposób troszeczkę bluesowa. Pan Piotr zażyczył sobie Lou Reeda Perfect Day i WWF1, czyli faza 1. Rzeczywiście oba te nagrania nie są specjalnie ubluesowione. A skąd Karla Bruni? Ano stąd, żeby jeszcze bardziej udziwnić początek tej audycji i jednocześnie umożliwić mi przejście do prezentacji dwóch nagrań, które umieścił na swojej liście pan Piotr Fortuna. No więc teraz będzie już ta wersja, o którą, jak sądzę, chodziło panu Piotrowi, czyli wersja piosenki Perfect Day w wykonaniu Lou Reeda. To jest rok 1972, ta piosenka ukazała się na singlu, na którym poza Perfect Day był też najsłynniejszy chyba numer Lou Reeda, czyli Walk on the Wild Side. Ale w sumie historycznie rzecz biorąc, myślę, że Perfect Day mocniej nawet zaznaczył się w historii muzyki niż Walk on the Wild Side, bo był ten utwór przecież reinterpretowany i powtórnie nagrywany kilkakrotnie w historii, ale my zatrzymamy się przy tym oryginalnym, w którym obok Lou Reeda usłyszymy Micka Ronsona, który gra na fortepianie i także, który był odpowiedzialny za aranżację smyczków, no i David Bowie, który gra tutaj na instrumentach klawiszowych. A więc pierwsze życzenie pana Piotra Fortuny, naszego patrona, oto Lou Reed, Perfect Day.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

Drugi wybór pana Piotra Fortuny to utwór WW zatytułowany F1. Tych faz, tych F1 było w dyskografii WW kilka, a w wersjach koncertowych zapewnie kilkanaście, albo może i kilkadziesiąt. Ja wybrałem tę najwcześniejszą, pierwszą, którą też poznałem z jednej z pierwszych płyt WW. Oto faza 1.

W tym nietypowym wydaniu pierwszego odcienia Bluesa słuchaliśmy wyborów nagrań naszego patrona, pana Piotra Fortuny. Jednocześnie zachęcam wszystkich państwa do tego, żeby przysyłali państwo do mnie nagrania, które stanowią państwa wybór. 2, 3 lub 4 nagrania maksymalnie, a ja będę starał się je umieszczać w naszych audycjach sukcesywnie w miarę tego, jak będą napływać. Proszę te życzenia najchętniej wraz z krótkim komentarzem, czy też jakimś odautorskim opisem kierować na mój adres internetowy, który brzmi baobab@radiobaobab.pl baobab@radiobaobab.pl. Czekam na zgłoszenia. No a teraz przechodzimy już do treści standardowej, chociaż ona też będzie troszeczkę niezwykła. Zacznijmy z przytupem.

Can't Stop Rocking, ZZ Top oczywiście. To jeden z moich ulubionych, powiedziałbym takich firmowych nagrań tej zasłużonej teksańskiej formacji. A tym samym chciałbym zasygnalizować udział w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa jednego z najistotniejszych gitarzystów współczesnego elektrycznego bluesowego grania, czyli Billy'ego F. Gibbonsa. To artysta, który jest niezwykle wszechstronny w swoich poczynaniach, a chodzi mi o to, że nie tylko daje o sobie znać jako współlider i autor większości utworów grupy ZZ Top, ale także jest ogromnie poszukiwanym współuczestnikiem artystycznych poczynań innych muzyków, innych artystów i właśnie tej jego części działalności dzisiaj chciałbym się przyjrzeć, bo wygląda na to, że zespół ZZ Top niespecjalnie ochoczo angażuje się do nowych nagrań jako zespół. Chociaż krążą plotki, które wspiera także sam Billy F. Gibbons, że być może doczekamy się niedługo w 2021 roku jakiegoś nowego nagrania, czy też całej nawet płyty ZZ Top. No ale my dzisiaj koncentrujemy się na nagraniach Billy'ego Gibbonsa, które są firmowane przez innych artystów. Wydaje mi się, że jednym z najwcześniejszych nagrań Billy'ego Gibbonsa jako muzyka sesyjnego było nagranie zatytułowane Put It Right Back, kompozycja Waltera Trouta, umieszczona na albumie Along for the Ride, który filmuje John Mayall. I to jest zresztą taki album, na który John Mayall występuje w otoczeniu różnych artystów, oczywiście związanych z graniem około bluesowym. No ale ponieważ my dzisiaj o Gibbonsie, to posłuchajmy, jak brzmi Put It Right Back, nagranie zrealizowane w 2000 roku.

Billy F. Gibbons to nie tylko artysta, który jest rozpoznawalny w środowisku rockowo-bluesowym czy bluesowo-rockowym, ale także chętnie uczestniczy w tych przedsięwzięciach, które mają jakikolwiek związek z tradycją muzyki amerykańskiej. Hank Williams III to też taki troszkę nietypowy przykład artysty, który tradycji swojej, nie tylko rodzinnej, ale i muzycznej, ma przecież i muzykę country, i muzykę rockową, ale wybrał sobie troszkę inną, własną ścieżkę rozwoju i do tej ścieżki doprosił w 2002 roku właśnie Billego Gibbonsa. Oto Hank Williams III w nagraniu Trashville, no a towarzyszy mu gitarowo Billy F. Gibbons.

Billy F. Gibbons należy do tych gitarzystów, którzy nie są przylepieni do jakiegoś jednego tylko typu gitary elektrycznej, ale niewątpliwie Les Paul, jeden z najsłynniejszych modeli Gibsona, to instrument, który w rękach Billy'ego Gibbonsa potrafi brzmieć zupełnie niezwykle i dlatego też, myślę, został Gibbons doceniony i zaproszony do nagrania takiej płyty, która jest hołdem dla Les Paula. Album nosi tytuł Les Paul and Friends i zgromadził on nagrania najbardziej doborowego zestawu gitarzystów przełomu XX i XXI wieku. Są tutaj na przykład Eric Clapton, Peter Frampton, Jeff Beck, Steve Miller, Buddy Guy, Kenny Wayne Shepherd, no i jest także Billy F. Gibbons. Oto w jego wykonaniu z albumu, który jest hołdem dla Les Paula, utwór zatytułowany Bad Case of Loving You.

Nietypowość tego wydania pierwszego odcienia bluesa podkreślimy także udziałem nagrania artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Everlast. Tak naprawdę Eric Shrody, i zanim zaczął solową działalność, no, był znany jako podpora hip-hopowo-rockowej orkiestry House of Pain. Everlast zaprosił Billy'ego Gibbonsa do udziału w nagraniu swojej płyty Love, War and the Ghost of Whitey Ford, która ukazała się w 2008 roku. Billy Gibbons wystąpił tutaj w dwóch nagraniach. Ja wybrałem utwór zatytułowany Everyone.

Ciekawie zaprezentował się Billy Gibbons na wielkiej fecie zorganizowanej w październiku 2009 roku w Madison Square Garden okazji 25-lecia Rock and Roll Hall of Fame. To wielkie przedsięwzięcie, które trwało dwa dni, zgromadziło wielu artystów, którzy dostąpili zaszczytu uczestniczenia w Rock and Roll Hall of Fame i mieli oni prawo zaproszenia swoich gości do zaprezentowania siebie i swojej muzyki. Wśród nich znalazł się także Jeff Beck, który jako specjalnych gości zaprosił Stinga, Buddy'ego Guya i właśnie Billy'ego Gibbonsa, z którym za chwilę wykona utwór Hendrixa zatytułowany Foxy Lady.

0: up Billy Gibbons, please. My boy. What a boy. Thank you so much. We're going to leave you with this.
1: Teraz będzie taki blok bloczek, bo to będą ledwie dwa nagrania utworów z kręgu muzyki country. A przecież wszyscy wiemy, że country and western i blues, i rhythm blues, i rock and roll w jednym tak naprawdę stoją domu. Więc nic dziwnego, że Billy F. Gibbons jest też postrzegany przez artystów z kręgu country and western jako ten, który może świetnie ubarwić swoją gitarą i swoim głosem ich przedsięwzięcia artystyczne. Oto teraz Billy F. Gibbons z Rodneyem Crowellem w utworze 56 Fury i z Ronnie Millsapem w nagraniu Southern Boys and Detroit Wheels.

Ten krótki przegląd sesyjnych dokonań Billego Gibbonsa chciałbym zakończyć dosyć nietypowym przykładem tej właśnie narracji. Oto Billy Gibbons liryczny. Liryczny do łez, można powiedzieć, bowiem usłyszymy wielki standard francuskiej muzyki, czy francuskiej chanson, bym powiedział, czyli La Vie en Rose. To jest fragment płyty Thomasa Dutronca, francuskiego gitarzysty i trochę wokalisty, który zaprosił Gibbonsa do udziału w nagraniach płyty zatytułowanej Frenchy. Proszę posłuchać, jak Thomas Dutronc wprowadził Billego Gibbonsa w krąg piosenki francuskiej La Vie en Rose.

Na zakończenie jednak powróćmy do prawdziwego Billego F. Gibbonsa, czyli do tego artysty, który blues i rock ma w swojej krwi. To wydanie pierwszego odcienia bluesa zakończy wspólne przedsięwzięcie Diona i Billego F. Gibbonsa zatytułowane Bam Bang Boom. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: mare.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Hej, hej, bobaki, bobaczki, blusiaki i blusiaczki. Jan Chojnacki, jak zawsze w Bielszym odcieniu bluesa. Tym razem spotykamy się z twórczością jednego tylko artysty, a więc Buddy'ego Guya. Ale nie on będzie głównym bohaterem, jeśli chodzi o brzmienie głosu i gitary, bo wymyśliłem sobie, że w tym wydaniu Boba będzie Buddy Guy prezentował się jako kompozytor, czyli autor muzyki i tekstów. Zaprezentuje 9 nagrań innych wykonawców, którzy skorzystali z twórczości Buddy'ego Guya, no z dwoma wyjątkami, w których to Buddy Guy także delikatnie zaznaczy swoją obecność. Posegregowałem te nagrania w hierarchii czasowej i w związku z tym informuję, że usłyszą Państwo utwory, które zarejestrowane zostały na przestrzeni ostatnich 30 lat, a więc między 1992 a 2024 roku. Zaczniemy od najstarszego z tych nagrań, czyli od utworu She's Out Somewhere, który zresztą Buddy Guy opublikował pod swoim nazwiskiem w jeszcze bardziej zamierzchłej przeszłości, bo w pierwszej połowie lat 60., jeszcze wtedy, kiedy nagrywał dla wytwórni Chess. A to wykonanie z 1992 roku należy do Taba Benoit, który pomieścił utwór She's Out There Somewhere na albumie Nice and Warm.

Oczywiście w większości kompozycje Badego Gaja były wykorzystywane przez artystów ze ścisłego kręgu bluesowego, ale są też wyjątki. Takim wyjątkiem jest artysta muzyki country, Travis Tritt, który zresztą parokrotnie w swojej działalności nagraniowej i często też koncertowej udowadniał, że blues jest podstawą jego obecności w świecie muzyki. W 1992 roku ukazał się album Trouble, na którym Travis Tritt w otoczeniu trzech znakomitości gitary kantrowej zaprezentował swoją wersję kompozycji Badego Gaja Leave My Girl Alone.

Can't Quit the Blues to utwór, który, jak sądzę, powinien się znaleźć w repertuarze każdego szanującego się elektrycznego gitarzysty, no bo przekaz jest tutaj absolutnie klarowny. No i oczywiście jest to też kompozycja Buddy'ego Guya. Posłuchamy wersji Tommy'ego Castro z albumu Exception to the Rule.

Na chwileczkę wrócimy raz jeszcze do tego samego utworu, który rozpoczął to spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa, czyli do kompozycji Buddy'ego Guya She's Out There Somewhere. To wersja niewątpliwie bardzo elektryczna i powiedziałbym nawet prawie że rockowa. No, bo też takim artystą bluesrockowym czy rock bluesowym jest przecież Walter Trout. Oto jego wersja She's Out There Somewhere z albumu Unspoiled by Progress.

Wspominałem, że choć z założenia mają być to kompozycje Badego Gaja, w których on sam nie bierze udziału, to będą dwa wyjątki i oto wyjątek

utwory Badego Gaja znajdowały się przecież w repertuarze niejednej przedstawicielki bluesowego grania i śpiewania, ale ja sięgnąłem do repertuaru pani Caroline Gaines, wokalistki, ale być może przede wszystkim propagatorki bluesa, także bluesowej edukatorki, dziennikarki, a jeśli

Chodzi o powiązania rodzinne córki znanego teksańskiego bluesmana Grady'ego Gainesa. W 2019 ukazał się album Carolyn Gaines zatytułowany The Frill Is Gone i oto z tej właśnie płyty wersja pani Carolyn Gaines utworu Buddy'ego Guya Damn Right, I Got the Blues.

0: Mick Jagger, yeah.
1: Teraz zaprezentuje się Monster Mike Welch, gitarzysta młodszego pokolenia, znany nam z występów chociażby na Jesieni z Bluesem w Białymstoku, który pod kierownictwem i produkcyjnym okiem Kida Andersena w 2023 roku opublikował album zatytułowany Nothing But Time. I właśnie na tej płycie znalazła się kompozycja Buddy'ego Guya zatytułowana 10 Years Ago. Monster Mike Welch.

jedną z najmniej chyba znanych kompozycji Badego Gaja, która za chwileczkę zostanie zaprezentowana w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, jest utwór zatytułowany The Dollar Done Fell. Ta kompozycja Badego ukazała się na jego koncertowym albumie wydanym w 1985 roku przez brytyjską firmę JSP, a my usłyszymy bardziej współczesną wersję pochodzącą z albumu Righteous Soul, który w 2024 roku wydał Albert Castilla. Do nagrania utworu The Dollar Done Fell Albert Castilla zaprosił jeszcze innego gitarzystę, czyli Josa Smitha.

Na koniec tej prezentacji utworów skomponowanych przez Buddy'ego Guya w wykonaniu innych artystów zostawiłem taką wisienkę, a może nawet wiśnię, smakowitą bardzo. Wiśnia, bo no, to nagranie trwające prawie 11 minut. I znowu usłyszymy Buddy'ego Guya w towarzystwie. I to nie byle jakim towarzystwie, bo drugim gitarzystą będzie Eric Clapton. Panowie spotkali się podczas jednego ze słynnych koncertów Erica Claptona w Royal Albert Hall i nagranie My Time After a While ukazało się na albumie The Definitive 24 Nights Live. Zostawiam Państwa z Buddy'em Guyem i Ericiem Claptonem na najbliższe 11 minut. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Yes! Woo! Yes! Thank you so much!

0: Marga!
1: Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: To była Jagoda Kret, a teraz będzie kolejna bluesowa dziewczyna, którą nawet miałem okazję poznać i jest fantastyczną osobą. Cudownie śpiewa, ale poza tym ma niesamowity luz podczas wykonań na żywo i cudownie nawiązuje kontakt z publicznością, co jest dla mnie jakimś takim dodatkowym walorem artystycznym i wykonawczym. To jest właściwie duet momentami rozszerzany do kwartetu, przynajmniej z tego co wiem. Widziałem na żywo, zbiłem z nimi piątkę, czym się niezwykle szczycę. Są fantastyczni i jest to Pola Chobot i Adam Baran.
1: I jeszcze chciałam dodać, że po prostu uwielbiam poczucie humoru Poli Chobot, uwielbiam śledzić jej Facebooka, polecam, znakomite na rozluźnienie mięśni twarzy. Pola, pozdrawiamy cię.
0: No, taka trochę wariatka jest, ale tylko wariaci są cokolwiek warci, jak pisał ten pan w Alicji w Krainie Czarów. To napisał Alicję w Krainie Czarów.
1: Lewis Carroll.
0: Lewis Carroll napisał Alicję w Krainie Czarów, a my zaprezentujemy piosenkę Poli Chobot, tak jak robot. Ona sama o tym mówi, że to jest jak robot. Pola Chobot i Adam Baran. Piosenka nosi tytuł Mży.
1: I pochodzi z płyty Jak wyjść z domu, gdy na świecie mży, która też ukazała się całkiem niedawno.

0: A teraz moja ulubiona góreczka opowie o pewnym zjawisku muzycznym, które w ramach epidemii, pandemii, tej całej tragedii związanej
1: tej pięknej tragedii
0: z koronawirusem wydarzyła się w Barcelonie.
1: Tak, bo ja po prostu szukam jak zwykle jakichś promyczków słońca w tym całym mroku, który nas otoczył, bo niestety tak to odbieramy. I w Barcelonie stała się rzecz znakomita. Tam w warunkach hiszpańskich ludzie mieli o wiele surowsze restrykcje niż u nas w Polsce i zaskutkowało to tym, że siedzieli w domach dłużej niż my i siedzieli w domach bardziej bezwzględnie, ponieważ tam można było wychodzić tylko do sklepu albo do apteki i tylko takie miejsca były czynne. Można było za poruszanie się, oni mieli tam po prostu wprowadzony stan wyjątkowy. W związku z tym takim oto trafem trzech muzyków grających na co dzień w orkiestrze utknęło w jednym mieszkaniu w czasie tego lockdownu, które oni nazywają confination. Zaczęli nagrywać, pisać numery właśnie takie rozrywkowe i grać je na swoim balkonie. Zaczęli też zapraszać do nich wielu gości i stworzyli zespół. W ogóle grają też na instrumentach stworzonych z domowych jakichś przedmiotów, na przykład zamiast bębna mają piękne wiadro, absolutnie znakomite wiadro i w ogóle różne takie elementy wprowadzają i ci panowie wspaniali na Instagramie i na YouTubie założyli zespół, który się nazywa Stay Homas i zaczęli utwory wymyślać różne i każdy utwór napisany w czasie tej kwarantanny nosi po prostu tytuł Confination 1, 2, 3 są ponumerowane. To całe szaleństwo, które wywołali, a które skończyło się tym, że zaczął nawet pisać o nich New York Times, jakieś zagraniczne gazety i myślę, że jak tylko to wszystko się skończy, to będą mieli tłumy na koncertach. To wszystko zaczęło się od pierwszego numeru, który jest zatytułowany Stay Home. Zapraszam Państwa do posłuchania tego w ramach podniesienia na duchu, że jednak są jakieś pozytywne aspekty wszystkich tych paskudnych historii.

0: I kontynuując właśnie wątek mojego odkrycia koronawirusowego, czyli stay homas, to doszło do tego, że w ostatnich tygodniach Michael Bublé zrobił cover ich utworów. Okazało się, że chłopaki mają nieziemski talent do pisania piosenek. Piosenka ta nosi tytuł Gotta Be Patient, oczywiście miała swój numerek w całej tej serii piosenek Stay Homas. Polecam Państwu koniecznie zajrzeć na ich Instagram, bo tam jest najwięcej materiałów i goście, których zapraszają do swoich wykonań, wyświetlają ich na tabletach, na telefonach. To jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. A tymczasem Michael Bublé w piosence Stay Homas, Got to Be Patient.
1: Oh, one, two, three.

0: To był Michał Bombelek w piosence zespołu Stay Homas. A teraz Krócka powie dwa ogłoszenia, a później ja zaprezentuję ostatnią piosenkę w tejże szybkiej i nieoczekiwanej audycji.
1: To ja tylko chciałam powiedzieć Państwu, że gdybyście się chcieli z nami skontaktować i wysłać te wszystkie krytyczne uwagi, które macie w głowach, ewentualnie jakieś plany pochwalne też będą mile widziane, to znajdziecie nas na profilu facebookowym Sosnowskiego, który nazywa się ku zaskoczeniu wszystkich Sosnowski, a na Instagramie jest Bart Sosnowski po prostu. Tam będziemy publikować informacje dotyczące audycji i też umieścimy link do playlisty, którą zrobimy na Spotify'u ze wszystkimi piosenkami, które dzisiaj zagraliśmy. Także tam możecie do nas słać właśnie wszystkie wiadomości, pomysły, jakieś inspiracje. Będziemy Wam wdzięczni, zwłaszcza jeżeli chodzi o nową muzykę, ponieważ mamy naturę poszukiwaczy. Więc jeżeli ktoś natknął się na coś, co jest mało znane, a jest fantastyczne, to będziemy wdzięczni za przesyłanie takich propozycji i inspiracji do naszej audycji.
0: A teraz będzie ostatnia piosenka. Będzie to piosenka jednego z moich ulubionych songwriterów aktualnie żyjących chyba na tym West Padole, czyli jest to postać Nathaniela Ratcliffe'a. I Nathaniel Ratcliffe po tym, jak w sposób nieoczywisty nie udało zostać mu się ogrodnikiem i po trzech wydanych solowych płytach założył zespół Nathaniel Ratcliffe and the Night Sweats, napisał cudowną płytę dla wytwórni Stax. Płyta zatytułowana jest tak, jak nazywa się jego zespół. Natomiast piosenka, którą chciałem Państwu zaprezentować, jest to piosenka, która nosi tytuł I Need to Never Get Old. Zachęcam do obejrzenia absolutnie fantastycznego teledysku. Dzisiaj dla Państwa muzykę prezentowali i truni o niej Sosnowski oraz
1: Górecka. Zapraszamy Państwa w każdy piątek o godzinie 11 na premierowe wydania naszej audycji.
0: Oczywiście audycji w radiu, które jak żadne inne radio w Polsce czuje bluesa, czyli w radiu Baobab. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami i że jeszcze nie wyłączyliście radia. Do usłyszenia.

0: Radio Baobab.
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
1: W kolejnej odsłonie audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce, witają Państwa Sosnowski
2: i Górecka.
1: Szczerze mówiąc, nie mogłem się już doczekać tej audycji, ponieważ dzisiejsza setlista jest naprawdę prześwietna i w mojej opinii podwyższa ciśnienie jak mało która lista. Dzisiaj będziemy mówić o muzyce, której lubimy słuchać w samochodzie, ale w sytuacji, kiedy jedziemy drogą szybką, drogą szybkiego ruchu, autostradą, kiedy nie powstrzymują nas żadne bramki ani policja, która tylko czyha na to, aż przekroczymy prędkość. Proszę sobie teraz wyobrazić, że jest godzina 3 rano. My, zerwani po szybkiej kawie, ruszamy z Warszawy do Poznania, a w głośnikach rozbrzmiewa klasyczny Steppenwolf. I tutaj zaskoczenie, nie puścimy piosenki Born to be Wild, natomiast skupimy się na piosence zatytułowanej Magic Carpet Ride.

Ostrzegamy Państwa, że może ta audycja nie będzie najbardziej odkrywcza na świecie. Być może będziemy się ocierali dzisiaj trochę o coś w rodzaju The Best Of, ale stwierdziliśmy, że możemy sobie na to pozwolić raz na jakiś czas. A dzisiaj mamy audycję numer 7. Siódemka to szczęśliwa liczba, podobno, więc mam nadzieję, że nam to wybaczycie. I w związku z tym, jak już tak przygazowaliśmy przy Steppenwolfie, to ja teraz proponuję T-Rexa i Get It On.

A teraz będzie sytuacja dosyć nietypowa, pokazująca, jak mecenat w muzyce potrafi napędzić tą właśnie muzykę. Nie jest to bynajmniej sytuacja, która dotyczy Włoch albo Portugalii, tylko jest to sytuacja dotycząca naszego polskiego podwórka. Nazwa zespołu bardzo wiele mówi i tłumaczy. Zespół nazywa się Dead Is Cash. Na pewno Państwo znacie ten zespół. To jest właśnie jeden z tych przykładów pokazujących, że nie zawsze da się coś zrobić po taniości. Dead Is Cash w piosence Mr. B.B. King.

Muszę powiedzieć, że bardzo lubię obydwie płyty zespołu Daddy's Cash i żałuję, że od paru ładnych lat już nic nie nagrali, bo chyba ich ostatnie nagranie pochodzi sprzed 5 czy 6 lat. I myślę, że nasz syn Leon też bardzo tęskni, bo uwielbiał słuchać tych dwóch płyt, kiedy był małym dzieckiem. A wracając do naszej setlisty, szybkiej niezwykle, to teraz troszeczkę będzie nieoczywiście, bo czasami można jechać szybko, a w muzyce niekoniecznie musi być bardzo szybko, ale może być też tam pewna płynność i jakiś taki dobry flow. I wydaje mi się, że tak jest w wypadku piosenki z filmu Jackie Brown, Bobby'ego Womacka, która nosi tytuł Across 110th Street. Posłuchajmy.

0: Przepiękna jest ta piosenka. Ale Góreczka dała tutaj teraz taki moment w naszej audycji, w którym być może część Państwa po prostu przysnęła.
1: Gdzie tam przysnęła, ale w ogóle to tak sobie pomyślałam, taka że to jest właśnie taka szybka jazda nocą, prawda? Że to się bardzo kojarzy właśnie z takim, z drogą szybkiego ruchu, a dookoła te wszystkie światła i latarnie. No ja tak to czuję.
0: Ja tutaj o tym przysypianiu powiedziałam jedynie w kontekście takim, że czasami zdarza mi się już trochę zmęczyć trasą i wtedy zupełnie niespodziewanie puszczam sobie właśnie ten kawałek. To jest utwór, który zagrał Frank London z Bobanem Markowiczem i jego orkiestrą i jest on w pewnym sensie kawałkiem zupełnie niespodziewanym w tej setliście. Ale nie wiem dlaczego, ale te rytmy dodają mi skrzydeł. Powodują, że krew w moich skroniach pulsuje dwa razy szybciej niż przy niejednym utworze country. Przed Państwem Frank London i Boban Markowicz Orkiestra w utworze Liberman Funky Freilex.

0: trzeba przyznać, że w tej muzyce jest coś takiego, że myślę, że nadaje się też niesamowicie do jazdy rowerem, kiedy trzeba by było uciekać. Po prostu taki rytm szybki i tak. Myślę, że wbrew pozorom można by było prędzej przy Franku Londonie przekroczyć prędkość niż na przykład przy takim T-Rexie. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No, muszę przyznać, że czasami się zdarzało.
0: Ciekawe, czego słucha na drogach szybkiego ruchu nasz serdeczny kolega Jan Gałach, którego pozdrawiamy, znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Musimy go o to koniecznie zapytać, a jak uzyskamy odpowiedź, to na pewno się z Państwem podzielimy przy następnej okazji. A tymczasem z góry przepraszam, naprawdę z góry Państwa przepraszam, ale musiałam. Wiem, że to nie będzie nic oryginalnego, ale mieliśmy kiedyś z Sosnowskim taką historię, że mieliśmy wspólny wieczór. I chyba poszliśmy nawet do jakiegoś klubu, ale nie bardzo, nie było fajnie. I postanowiliśmy pojeździć dookoła Warszawy właśnie.
1: To był ten moment, kiedy otwarto różne obwodnice w Warszawie i postanowiliśmy je sprawdzić, jak szybko w nocy można nimi pojeździć.
0: Tak, jeździliśmy szybko dookoła Warszawy, słuchając właśnie tego utworu. Na pewno Państwo rozpoznacie. Posłuchajmy.

0: To oczywiście był zespół Kings of Leon i ich największy hit na świecie, czyli Sex on Fire. Ale mam nadzieję, że się Państwo na mnie za tę oczywistość nie obraziliście.
1: Myślę, że ja chyba znam przynajmniej jeszcze jeden taki utwór, w którym hit powstał na dwóch akordach. A nie wiem, czy kojarzysz taki kawałek Jamelli, Superstar. Myślę, że to jest
0: nie
1: ten
0: jest
1: sam...
0: moim ulubionym, ale tak, zarejestrowałam.
1: To jest ten sam poziom hitowości. Teraz będzie kolejny ogromny hit, którego prawdopodobnie...
0: Nie, nie mogę się zgodzić z tym. Jak to ten sam poziom hitowości? Sex on Fire i Superstar?
1: Oczywiście. Ja myślę, że... No, czy znasz jakiś inny kawałek Jamelli?
0: Ale znam wiele kawałków innych Kings of Leon i uważam, że jednak
1: posłuchasz podczas
0: numer,
1: jazdy, a z Jamelią
0: nie, numer
1: może
0: Sex
1: być
0: on
1: problem.
0: Fire jest jednak lepszy niż Superstar.
1: Muzyka
0: Bardzo
1: jest,
0: proszę Państwa
1: muzyka
0: o
1: to nie są
0: poparcie.
1: zawody.
0: To prawda, nie są zawody, ale jednak jakoś tak
1: Przy
0: nie
1: Jamelli
0: czuję
1: też się
0: tego
1: fajnie
0: porównania.
1: jeździ. Naprawdę. Teraz będzie taki kawałek, który pochodzi z jednej z moich ulubionych płyt w ogóle, czyli... Moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda. I Zach Wild jest tutaj postacią, którą na pewno Państwo znacie, głównie jako mega, absolutnie szalonego, jak mówi samo nazwisko, gitarzysty. A dla mnie Zach Wild jest również naprawdę bardzo ciekawym, interesującym wokalistą i zawsze lubiłem słuchać jego głosu. Zawsze tempr jego głosu przypominał mi trochę Caleba Followilla z Kings of Leon, ale również trochę Chrisa Stapletona. Kawałek, który chciałbym Państwu dzisiaj zaprezentować, jest zatytułowany Horse Called War i pochodzi, jak już wspomniałem, moim zdaniem najlepszej odsłony Zacha Wilda, czyli odsłony w postaci projektu, który sam Zach Wild zatytułował mianem Pride and Glory.

To skoro już jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to ja znowu wracam na nasze rodzime podwórko i chciałabym przypomnieć kawałek dobrej polskiej gitarowej młódzki w towarzystwie uroczej Ani Brachaczek, do której mam ogromną słabość. W związku z tym utwór Love Shack w wykonaniu AC Drinkers i Ani Brachaczek właśnie.

Teraz będzie taki utwór, który być może wydawałoby się, że nie należy ta stylistyka do jakichś takich moich ulubionych i kojarzonych może z moim gustem muzycznym, ale wręcz przeciwnie. I tutaj chciałem podziękować Leonowi Sosnowskiemu, który mi tą płytę pokazał, bo według mnie to była jedna z najlepszych płyt zeszłego roku i bynajmniej nie jest to płyta jednego artysty, tylko jest to po prostu soundtrack. Ścieżka dźwiękowa pochodzi z filmu Spider-Man Universum, a utwór zatytułowany jest What's Up, Danger?

0: I w ten sposób dobrnęliśmy do ostatniego numeru na dzisiejszej naszej playliście, który pochodzi z jednej z moim zdaniem najbardziej niedocenianych płyt tego artysty w Polsce. Płyta nazywała się Rock, Dust, Light, Star. Ja chciałabym pożegnać się z Państwem dzisiaj utworem, który może nie jest bardzo szybki, ale czuć w nim właśnie taką przestrzeń i taką jakąś wolność dla mnie, która też wiąże się z szybką jazdą i pomyślałam, że to może będzie trochę mniej oczywiste. Utwór nazywa się Blue Skies, więc jak najbardziej też koresponduje, mam wrażenie. Tym akcentem chcielibyśmy się z Państwem pożegnać.
1: Pojeździliśmy, poszaleliśmy, policja nas nie złapała, bramek nie rozwaliliśmy. Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie tej szybkiej audycji. Muzykę dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

To wydanie Blues Cornera będzie o letnich remanentach Anno Domini 2005. No i rozpoczniemy od czegoś, co miało sprawić, że koniec tego lata, koniec wakacji i zbliżające się obowiązki różnego rodzaju przestaną być tak uciążliwe i że będzie to rozjaśniało nam właśnie te oddalające się czasy relaksu i wypoczynku. A mówię o najnowszej płycie Erika Claptona, która równo z końcem wakacji ukazała się na naszym rynku. Płyta nosi tytuł Back Home. No i żeby wejść w jej klimat, posłuchajmy takiego oto przyjemnego nagrania.

Back Home. To tytułowe nagranie z nowej płyty Erika Claptona. Płyty, która świadczy o tym, że Sir Eric znalazł swoje miejsce wreszcie na świecie. Znalazł swój dom. I to dom nie w znaczeniu budynku, wspaniałego pałacu, bo takich mógł już zbudować kilka. Ale dom w znaczeniu rodzina, żona i dzieci. W opisie do płyty, w takiej krótkiej inwokacji, Eric wyraża się w ten oto sposób. Przede wszystkim chciałbym podziękować mojej żonie i dzieciom za to, że stworzyły dla mnie z miłością i troską dom, o którym marzyłem od lat i do którego zawsze będę śpieszył, żeby powrócić. No tak, to piękne i to wspaniałe, że człowiek tak dojrzały, człowiek tak doświadczony przez życie znalazł wreszcie swój port i do tego portu chętnie będzie wracał z podróży artystycznych. No, troszkę my fani tylko możemy być zaniepokojeni, czy aby to nie wpłynie na zmianę nastawienia Sir Erika, czy nadal będzie chętnie koncertował, czy nadal będzie nagrywał, no i przede wszystkim, czy zachowa w sobie i w swojej muzyce tę energię, która przez dziesięciolecia nas, fanów Claptonowych, tak cieszyła. Pierwsze dwa nagrania z tej płyty świadczą o tym, że nie powinniśmy się martwić.

So Tired i Say What You Will. Dwa utwory tandemu autorskiego Clapton Climie rozpoczynają nową płytę Eryka zatytułowaną Back Home. I te dwa utwory połączone jak gdyby w taką krótką wprowadzającą w nastrój suite są oddzielone już od następnych dłuższymi pauzami. To o czymś chyba może świadczyć. Może o tym, że żeby nas przekonać tym początkiem o zmianie nastawienia do życia, a potem już niech się dzieje, co chce. A może dlatego, że to są tak własne utwory Claptona, że on się w nich najlepiej czuje. Te, które następują potem, a są to na przykład kompozycje Stevie'ego Wondera albo Vince'a Gilla, tak przynajmniej ja sądzę, one już nie są tak organicznie związane z moim faworytem, jak jego własne kompozycje i dlatego być może to jeszcze za mało słuchane, ale wydaje mi się, że tam pan Eryk nie czuje się do końca w swoim żywiole. Na pewno czuje się do końca w swoim żywiole w otoczeniu tych znakomitości, z którymi nagrał tę płytę. Przede wszystkim to jego stały od wielu lat zespół, czyli Dream Band, można powiedzieć prawdziwy, na perkusji Steve Gadd, na basie Nathan East, na klawiszach Billy Preston i dwie gitary, Doyle Bramhall II i Andy Fairweather Lowe. Dodatkowo jeszcze występuje tutaj perkusista Abraham Laboriel Jr. Ów Abe, dotychczas mi nieznana postać, okazuje się bardzo wzięty perkusista. Grał z Katie Lang, ze Stingiem, z Paulem McCartneyem, no a teraz być może na dobre zadomowi się w stajni, to brzydko powiedziane, w doborowym gronie towarzyszy pana Eryka. No a do tego jeszcze muzycy, którzy gościnnie zaszczycili swoją obecnością radość muzykowania w studiu, między innymi Chris Stainton, Robert Randolph, John Mayer, Steve Winwood. No jak widać, sama śmietanka. Wspomniałem, że wolę te utwory, w których Clapton sam siebie przedstawia, czyli jest również ich autorem, no ale nie mogę się powstrzymać przed zaprezentowaniem, czy może wręcz przypomnieniem jednej z kompozycji największego przyjaciela Eryka z przeszłości, niestety mówię z przeszłości, George'a Harrisona. Oto kompozycja George'a Love Comes to Everyone w wersji z 2005 roku. Eric Clapton.

Love comes to everyone. Tak jakby troszkę słychać było brzmienie gitary George'a Harrisona w tym nagraniu. Ale to był Eric Clapton, Doyle Bramhall II i Andy Fairweather Low. Mówię o gitarach. No a poza tym cała ta śmietanka, o której wcześniej wspominałem. Kolejna płyta, która niesie ze sobą zrelaksowaną muzykę, muzykę, za którą stoi jeden z naszych, mówi o nas, blues fanach, ulubiony gitarzysta. I znów płyta, która tak naprawdę czystego bluesa nie przynosi. No, ale jest w niej pełno przyjemnych, relaksowych, no i pięknych dźwięków.

To współbrzmienie głosu i gitary rozpozna niezawodnie każdy, kto kiedykolwiek słyszał przedtem Roberta Craya. The Robert Cray Band i ich nowa płyta 20 to jedno z najjaśniejszych wydawnictw tego lata, 2005 roku. Poor Johnny to początek płyty, sugerujący, że nie będzie to płyta czysto bluesowa. To nagranie noszące znamiona lekko ska czy country sugeruje, że możemy się spodziewać różnych odstępstw od bluesowej zasady, jak zresztą to bywało na poprzednich płytach Roberta Craya. Być może on sam dąży do stworzenia swojego własnego klimatu, a w stronę bardziej typowych bluesowych nutek ciągnie jego wieloletni przyjaciel, współproducent, znakomity klawiszowiec i współkompozytor wielu najlepszych nagrań Craya, czyli Jim Parr. I za chwileczkę dwa nagrania właśnie kompozycji Jima, które świadczą o tym, że to właśnie on jest tą bluesową częścią The Robert Cray Band. My Last Regard i Two Steps from the End.

My Last Regret i Two Steps from the End. Dwa nagrania z nowej płyty Roberta Kreya, płyty zatytułowanej 20. Ta dwudziestka to nie oznacza wcale, że jest to 20. płyta w dyskografii Kreya, a 20 to tytuł jednego z nagrań tu zamieszczonych. Piosenka mówi o 20-latku, który ginie w bezsensowny sposób, w bezsensownej wojnie w Iraku. Nie oznacza to, że cała reszta repertuaru jest naznaczona takim protestem, czy naznaczona jakimś politycznym stygmatem. Wręcz przeciwnie, jak mówię, to jest płyta raczej rozrywkowa i to 20, ten antywojenny krzyk, troszeczkę ponad tę relaksowość wystaje. No ale muzycznie bardzo w porządku, tyle że nie bluesowo.

20, The Robert Cray Band. Pięknie, acz powiedziałbym raczej minorowo. No to ożywmy atmosferę tego Blues Cornera, a ożywi ją dziewczynka. Ale ożywi.

Kto ukradł moje radio? Pyta Shemaica Copeland. Who stole my radio? Utwór wywodzący się ze świeżo wydanej pod koniec tego lata płyty zatytułowanej atrakcyjnie The Soul Truth. No i rzeczywiście jest to płyta nie tyle bluesowa, ile soulowa, a to za sprawą głównie producenta tego albumu, czyli niezawodnego Steve'a Cropera. Mam poważny problem z Shemaicą Copeland, bowiem jest ona dla mnie z jednej strony za mało bluesowa, a z drugiej z kolei też za mało soulowa. Nie bardzo wiem, jak ją zakwalifikować. No, ale to wszystko schodzi na drugi plan, kiedy słucham znakomitego tła muzycznego, którego dostarczył wspomniany już Steve Cropper. To prawdziwy Memphis Soul w najlepszym tradycyjnym wydaniu, tyle tylko, że brzmiący bardzo nowocześnie, a to pewnie za sprawą nowoczesnej techniki nagraniowej. Do tego jeszcze na klawiszach Chuck Lavelle, świetny, równie fantastyczny na dęciakach Jim Horn. No, to wszystko sprawia, że tej płyty słucham z ogromną przyjemnością, mimo tych wszystkich zastrzeżeń do śpiewania Shemaici, o których wspominałem. Oto ona raz jeszcze z towarzyszeniem oczywiście Steve'a Cropera i jego załogi, a tytuły tych dwóch nagrań All About You i You Can't Have That.

Ach, jak to się przyjemnie kula, jak mawiają śląscy bluesmeni. Tak jakby to mógł być czas Sam Dave'a czy Otisa Reddinga, a może jeszcze innego słynnego soulowego śpiewaka z przeszłości, a tymczasem to jest rok 2005, Shemaika Copeland i Steve Cropper, który jej to wszystko muzycznie oprawia. Raz jeszcze oni w nagraniu Honey Do The Voodoo, to już jest kompozycja samego Steve'a, choć nawiązuje do pewnych nowoorleańskich klimatów. Shemaika Copeland.

I tak oto, troszkę niepostrzeżenie, ale całkiem ze strony redakcji świadomie, z płyty, której patronował Steve Cropper, przeszliśmy do płyty, której patronuje nasz pradziad, jeśli chodzi o bluesowe słuchanie, czyli John Mayall. John Mayall and the Blues Breakers, nowa płyta z lata 2005, Road Dogs. I to jest właśnie tytułowe z niej nagranie. Nagranie, które w typowy dla Mayalla sposób nawiązuje nie tylko w warstwie muzycznej, ale także tekstowej do tego, co, czym żyje współczesny bluesman, a za takiego Mayall i jego koledzy się uważają. To świadczy o tym, jak mając ósmy krzyżyk na karku, bo taka jest prawda o wieku Johna Mayalla, można nadal być w pełni aktywności twórczej i no, czysto fizycznej, bowiem ta codzienność zespołu wygląda w ten sposób, że siada któryś z nich za kółkiem, czyli za kierownicą samochodu, pozostali rozmieszczają się w miarę wygodnie na pozostałych siedzeniach amerykańskiego dużego samochodu i wyruszają w trasę z pewnym przymrużeniem oka, ale z lekką złośliwością. Mayall opowiada o tych młodych rock'n'rollowcach, którym trzeba podstawiać samochody, samoloty odrzutowe albo inne specjalne środki transportu. W przypadku The Blues Breakers to jest niepotrzebne. Oni radzą sobie sami, bo dążą do tego, by zagrać kolejny koncert i swoją muzyką rozgrzać fanów. John Mayall and the Blues Breakers. Teraz będzie wspomnieniowe nagranie, wspomnieniowy tekst, również typowy bardzo dla Mayalla. On lubi wracać do opowieści o tym, jak to się działo, kiedy to wszystko, co dziś wydaje się być oczywiste, dopiero startowało. W jego przypadku radio z falami nie ultrakrótkimi, ale krótkimi było tym, co sprawiło, że jest takim, a nie innym człowiekiem, takim, a nie innym muzykiem jak dzisiaj. Wtedy, kiedy nie było jeszcze UKF-u, on słuchając fal krótkich mógł nawiązywać kontakt z ówczesnym, bieżącym życiem muzycznym, w tym również z nowościami bluesowymi napływającymi z Ameryki. Tytuł Shortwave Radio, a potem jeszcze jeden utwór z tej samej płyty To Heal the Pain. John Mayall and the Blues Breakers.

Trzon, The Blues Breakers od dobrych kilku lat stanowią Barry Watington, gitarzysta, Joe Yuli, perkusista i Hank Van Sickle, gitarzysta basowy. Znamy ich zresztą z występów w Polsce. No ale w niektórych nagraniach towarzyszą im jeszcze muzycy studyjni. Dodatkowo w tym To Heal the Pain słyszeliśmy grającego na skrzypcach Dale'a Morrisa Juniora. John Mayall jest dosyć apodyktycznym szefem zespołu. Równie apodyktyczny był zazwyczaj w dyktowaniu repertuaru na swoje płyty. Tym razem jednak pozwolił troszkę poszaleć kolegom zespołu, poszaleć nie tylko w sensie wykonawczym, ale i autorskim. Oto dwa utwory autorstwa podwładnych. Awestruck and Spellbound Buddy Whittingtona, gitarzysty, i potem instrumentalny utwór Bramwell's Beat, który jest wspólnym dziełem wszystkich członków zespołu.

Przyjemnie pograli dojrzali mężczyźni. No a na zakończenie tego wydania Blues Cornera dojrzała kobieta, ale jakżeż wspaniale dojrzała. Maria Mulder, której nowa płyta Sweet Loving of Soul ukazała się również latem 2005 roku, a zaczyna się ta płyta właśnie tak. I zresztą tak się kończy ta część audycji.

ogniwy kamień miasta nurt. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie chociaż raz. Rzeko dzieciństwa,

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Przez radio mówi do Państwa Jan Chojnacki, autor cyklu Bielszy odcień bluesa i dumny właściciel radia Baobab. Tych z Państwa, którzy być może po raz pierwszy włączyli tę stację i słuchają tej audycji, chciałbym poinformować, że audycja Bielszy odcień bluesa ma swoją premierę w każdy czwartek o godzinie 22. No mniej więcej. Zwykliśmy przyjmować założenie, że jest to 22 z niewielkim hakiem. Audycja jest nadawana prawie bez przerwy od 50 paru lat i chyba jest, tego nie jestem w stanie w 100% zagwarantować, najstarszą tego typu audycją w Europie. Radio Baobab jest stacją, która utrzymuje się dzięki hojności słuchaczek i słuchaczy, patronek i patronów, którzy mogą nas wspierać poprzez wyspecjalizowaną firmę o nazwie Patronite. Wystarczy stukać Patronite, czyli Patronite, w wyszukiwarkę, by tam nas znaleźć. Pod hasłem Blues Chojnacki najlepiej. Radio Baobab nadaje 24 godziny na dobę i jest radiem bez reklam i bez wskazań sponsorskich. Tylko dobre słowo, mam nadzieję, i jeszcze lepsza muzyka. No i po tym przydługim wstępie niech zabrzmi właśnie ta najlepsza muzyka.

Sweet 16, można powiedzieć jeden z największych standardów bluesowych B.B. Kinga. Tym razem w wykonaniu zespołu, którym kieruje Joe Bonamassa, a jako wspaniałych specjalnych gości do tego nagrania Joe zaprosił Larry'ego Coryella i Jimmy'ego Halla, którego głos słyszeliśmy właśnie w tym nagraniu. I właśnie Jimmy Hall będzie niejako główną postacią tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Bo to jest postać bardzo oryginalna, trwająca od ponad pół wieku na scenie muzycznej, z różnymi oczywiście momentami w tej karierze, a wszystko zaczęło się w 1971 roku, kiedy to Jimmy Hall wspólnie ze swoim bratem i siostrą postanowili zainicjować przedsięwzięcie muzyczne, które nazwano Wet Willie. Wet Willie wpasował się świetnie w to, co rozpoczęli The Allman Brothers Band, potem doszlusowali do tego koledzy z Lynyrd Skynyrd. No i Wet Willie miał w latach 70. bardzo mocną pozycję wśród wykonawców tak zwanego Southern Rocka. Posłuchajmy, jak brzmiało Wet Willie z Jimmy Hallem na czele w 1975 roku, kiedy to ukazała się ich czwarta płyta zatytułowana Dixie Rock, a na albumie tym znalazł się utwór Jailhouse Moan.

Lata 70. to były lata, no można powiedzieć, sukcesów. Umiarkowanych, ale sukcesów zespołu Wet Willie. Mieli nawet jeden ze swoich utworów, jedno z nagrań w pierwszej dziesiątce Billboardu, co należy uznać za sukces. No ale od lat 80. aż do początku XXI wieku w zasadzie trudno mówić o jakichś spektakularnych wydarzeniach w historii tego zespołu. Natomiast współlider, czyli właśnie Jimmy Hall, dawał od czasu do czasu znać o sobie jako wokalista lub harmonikarz uczestniczący w nagraniach czy koncertach innych wykonawców. Takim najbardziej znaczącym chyba okresem w latach 80. była współpraca Jimmy'ego Halla na zaproszenie Jeffa Becka w jego nagraniach i koncertach. Z albumu Flash z 1985 roku usłyszymy teraz utwór zatytułowany Ecstasy.

renesans taki i artystyczny, i popularnościowy Jimmy'ego Halla, którego głos, harmonika, a czasami także i saksofon pozostawały w bardzo dobrej formie, nastąpił w XXI wieku. I tak oto na przykład na początku tego stulecia, w 2003 roku, ukazał się bardzo przyzwoity album zatytułowany Triple Trouble. Pod tym hasłem ukrywali się trzej znakomici wykonawcy utworów około bluesowych, czyli Tommy Castro, Lloyd Jones i właśnie Jimmy Hall. Posłuchajmy teraz z tego właśnie albumu nagrania zatytułowanego Whole Lotta Soul, w którym wszyscy ci trzej panowie dają o sobie znać. Tommy Castro wokalnie i gitarowo, Jimmy Hall wokalnie na harmonijce i na tenorze i Lloyd Jones wokalnie i na gitarze. Whole Lotta Soul, Triple Trouble.

W 2007 roku Jimmy Hall dołączył do zestawu artystów, którzy postanowili nagrać album zatytułowany Build Your Own Fire, poświęcony w całości pamięci i twórczości Eddiego Hintona. Tę płytę rozpoczyna nagranie, w którym Jimmy Hall wykonuje utwór Eddiego Hintona Still Want to Be Your Man, no a główną rolę wokalisty spełnia tutaj znakomity Delbert McClinton.

towarzyskie i instrumentalne oraz wokalne umiejętności Jimmy'ego Halla wykorzystywali różni artyści. Wśród nich znalazł się także w 2008 roku świetny gitarzysta z Louisiany, Tab Benoit. Na płycie zatytułowanej Night Train to Nashville Tab Benoit i Jimmy Hall zaprezentowali się w utworze Muddy Bottom Blues.

wkraczamy już z karierą Jimmy'ego Halla w drugie dziesięciolecie naszego stulecia. Rok 2019, płyta nosi tytuł Sweet Release i jest to taki benefis słynnego klawiszowca teksańskiego Reza Wynansa. Reza Wynans and Friends zgromadził wokół siebie wielu znakomitych artystów z kręgu muzyki zbliżonej do tego, w czym on się najlepiej czuł. W nagraniu Hard to Be usłyszymy przyjaciół Reza Wynansa, czyli Joe Bonamassa, Josha Smitha, Jacka Pearsona, Bonnie Bramlett i właśnie Jimmy'ego Halla.

przyjaźń Joe Bonamassy i Jimmy'ego Halla owocowała także w polecaniu przez Joe Bonamassę Halla jako artystę towarzyszącego innym wykonawcom, których wspiera Joe Bonamassa. Wśród nich jest także znakomita gitarzystka i wokalistka Joanna Connor. Na albumie Joanny zatytułowanym 4801 South Indiana Avenue w 2021 roku wydanym zaistniał także Jimmy Hall. Oto w wykonaniu Joanny Connor i Jimmy'ego Halla Destination.

Dzięki pomocy i współpracy Joe Bonamassy Jimmy Hall doczekał się także własnej płyty w 2022 roku. Płyta nosi tytuł Ready Now i znalazł się na niej bardzo przyjemny bluesik. To kompozycja Halla i Bonamassy Will You Still Be There?

No i teraz na koniec tego spotkania z pierwszym odcieniem bluesa wyznam, że pomysł, żeby zająć się twórczością Jimmy'ego Halla, wynika głównie z tego, że pojawia się on także w Polsce. Pojawia się w Polsce na Suwałki Blues Festival jako uczestnik szczytu bluesowego Devona Allmana. Może kiedyś uda mi się też zaprezentować żywe koncertowe nagranie z tego ich wspólnego występu, a to wydanie pierwszego odcienia bluesa kończymy płytowym nagraniem Devona Allmana z Jimmy Hallem. Utwór nosi tytuł, ach jakżeż piękny, Blues is a Feeling. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Hojnacki, Blues Hojnacki, pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo. Premiera wieczoru trzeciego kabaretu Starszych Panów miała miejsce 24 października 1959 roku. Tytuł: Jesienna noc.
1: Przyszła zima, klimat zlema i dopiera.
2: Najpierw chrypka, potem grypka, etc.
1: Brzydną damy, które znamy, słabnie gaz.
3: A my sobie zaczynamy trzeci raz.
4: Starsi panowie, dawaj.
5: Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
6: Starsi panowie, dawaj.
7: Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
8: Nie na zawsze słonko gaśnie, nie na zawsze ziemia zaśnie, nie na zawsze więdnie kwiecie, nie na zawsze mróz na świecie. Przyjdzie wiosna, przyjdzie chorza, pójdą rzeki, het do morza.
9: Maria Konopnicka.
10: Fragmenci.
11: Starsi panowie dbaj.
12: Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
13: Starsi panowie dbaj.
14: Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
15: Gajda trójka, śnieg puszysty, noć marozna, ja kругом.

0: starsi panowie, starsi panowie, dbaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie, dbaj. Już ron na głowie, już nie to zdrowia, w sercu ciągle maj.
1: Dans le vieux parc solitaire et glacé, deux formes ont tout à l'heure passé. Verlaine, Morceau.
2: A oto przekładzik. W starym parku od szronów skostniałym samotnicze dwa cienie szeptały.
1: To byli właśnie
0: starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj. Starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj. Już szron na głowie, już nie do zdrowia, w sercu ciągle maj.
3: Tata z mamą w domku naszym, by dobrobyt zawsze trwał. Cichy warsztat na poddaszu mieli, który głośno tkał. Pomagała tkać im praczka, którą czkawki wstrząsał szok. Gdy pełzałem na czworaczkach, już nade mną cały rok. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Rosłem sobie na smarkacza nerwowego, bo wśród gier cichy warsztat głośno warczał i zadręczał mnie ten szmer. Na dobitkę praczki czkawki nie ustają jak na złość. Z rączek lecą mi zabawki, bo nade mną wciąż psia kość. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdym na tyle był dojrzały, by do dziewcząt trochę lgnąć, dziunie oczy me ujrzały i nie mogłem ich z niej zdjąć. Czas na ląkach się pędziło, chociaż nieraz zimno nam, brr, brr, no bo w domu jakby było, tutaj wielbię ją, a tam. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdy dożyliśmy tej chwili, kiedy ślub nam przyszło brać, to rodzice się zgodzili, lecz zaczęli więcej tkać. Tylko trochę jadła skubną i już pędzą wątek pleść. I na przykład w noc poślubną nagle tuż nad nami: cześć, tatka tka i matka tka.

Mama w ten sam sposób z praczką opuściły nas. Potem żona po kryjomu znikła z panem z vis-a-vis. Ach, ach, może teraz spokój w domu gówno w nocy straszą. I tatka tka, i matka tka, a praczka czka i też tam tka.

0: Czy można panią prosić?
1: Dziękuję, można. To dziwne. Pan tańczy, nie dotykając ziemi.
0: Tak?
1: Cały czas na moich nogach. A wcale mnie to nie boli.
0: Bo to może Amor, ten helikopter miłości, unosi się nade mną i podtrzymuje mnie pod pachami. Może. Inaczej nie sposób tego wytłumaczyć, proszę pani.
1: Tak.

0: nie uiści.
1: Nie uiściła, a przecież ostatecznie mógł dewiza. Chyba suma nie była taka wygórowana, oczywiście.
0: Polak z groszem się nie liczy, jakby nie miał, by pożyczył. Dla rodzinki upominki tańsze zabrał.
1: Oczywiście.
0: Odłożył to i owo na książeczkę docelową. Najpierw podjął, potem objął, a nie nabrał.
1: Polak nigdy.
0: A kiedy wschód wpełzły ciut na fraskaki, rodak by nie mówił, że nie zapłaci.
1: Och,
0: Portugalczyk tym zdaniem mnie zranił, że nagle serce uwięzło mi w kartani. Za oknem wiew powiał z drzew na fraskati. Oskulaci. A kiedy wstałam i wyszłam bez słowa, nie wybiegł za mną, nie dofinansował. I nigdy nie ujrzy mnie z nim już spać. Oskulaci.

0: Ujście, nie, ujście.
1: Łobuz, łobuz.
2: No szuja, szuja.
3: Obywatele, naprawdę, miejcie własne mieszkanka.
4: Tak słodko mieć własne mieszkanko, pokoik, kuchenkę tak. I gaz.
3: Za oknem spowitym firanką uroczo w mieszkanku mknie czas.
4: To czytasz gazetkę w mięciutkim fotelu, to radia kołysze cię śpiew.
3: To znowu ożywczą się krzepiszką pielą

0: Fruwają godzinki jak ptaszki, aż sen nie zaczyna ci być.
1: I wtedy zdejmujesz kamaszki, bo bez nich najmilej jest śnić.
0: I płyniesz nad miastem w tapczana gondoli i widzisz, jak miasto twe lśni.
1: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim światelkiem wśród nich.
0: Milionem światelek w milionie pokoi i twoim

Słuchali Państwo uprzejmie obszernych fragmentów czterech pierwszych wieczorów kabaretu Starszych Panów z lat 1958-60. Całość kabaretu Starszych Panów jest dostępna na 6 płytach CD wydanych przez Polskie Radio. Zestaw ten nosi tytuł Piosenki kabaretu Starszych Panów od A do Z.

0: Barszcz.
1: Sosnowskiego.
0: Z Ligurecka.
1: I Sosnowski.
0: Trują o muzyce. W kolejnej audycji Barszcz Sosnowskiego, czyli Górecka i Sosnowski trują o muzyce. Witają Państwa serdecznie.
1: Górecka.
0: I Sosnowski.
1: Dzisiaj mamy taki trochę dęty, ale nie nadęty temat.
0: Dzisiaj zajmiemy się instrumentami dętymi w różnych konfiguracjach, choć najczęściej faktycznie będą to zagrywki big bandowe. Główną inspiracją dla dzisiejszej audycji jest wydawnictwo, które pojawiło się na rynku 4 grudnia. Chodzi mi tutaj o płytę zatytułowaną Prawdziwie Polskie Techno, prezentowane przez grupę Fanfara Awantura. Fanfara Awantura to jest taki zespół dęty, nie nadęty absolutnie. Innymi słowy, jest to orkiestra dęta, która nie dość, że buczy i huczy na swoich instrumentach, to na warsztat wzięła sobie muzykę ludową, polską muzykę ludową, przepuściła to przez instrumenty orkiestry dętej, a do tego wszystkiego oparła się na rytmach techno. Przed Państwem Fanfara Awantura w utworze zatytułowanym Polka Technodziadek.

Mam nadzieję, że się Państwu podobało i że nie odstraszyło Państwa to słowo techno, które czasami w niektórych kręgach jest słowem niemal zakazanym. A teraz przejdziemy do bardziej bezpiecznych klimatów i do już dość leciwej płyty Jasona Mraza z 2008 roku We Sing, We Dance, We Steal Things, ponieważ Jason Mraz użył tam bardzo dużo instrumentów dętych, a jest to muzyka właściwie nieco popowa, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu. A w ogóle to się okazało przy okazji tej audycji, że bardzo lubię instrumenty dęte. I nie mogłam się zdecydować, tak wiele utworów miałam w zanadrzu z instrumentami dętymi, które mogłabym dzisiaj Państwu pokazać. Chyba będziemy musieli zrobić kiedyś jakąś dogrywkę. A tymczasem Make It Mine, Jason Mraz.

żeby zrobić jeszcze głośniej i jeszcze bardziej energetycznie, ponownie przeniesiemy się do naszej ulubionej Australii. Tam mieszka jeden z najwspanialszych hamondzistów i klawinecistów na świecie, czyli Leitchie Dolly, który w 2017 roku na festiwalu bluesowym Blues on Broad Beach zaprezentował swój projekt rozszerzony o sekcję dętą. Leitchie Dolly and the Horns of Conviction w piosence We Are Free.

Był Let You Dolly, a teraz będzie Hello Dolly, czyli klasyka gatunku w wykonaniu cudownego Louisa Armstronga.

ponieważ był Louis Armstrong i nagle znaleźliśmy się w kręgu wykonań klasycznych, to tą piosenkę chciałbym szczególnie zadedykować mojej ulubionej, najwspanialszej Góreckiej. Oczywiście pędzę tutaj z wyjaśnieniem, że ponownie piję do jej filmowych sympatii. Może wytłumaczymy się po piosence. Sammy Davis Jr. w piosence Let There Be Love.

Muszę Państwu powiedzieć, że jestem wzruszona tą dedykacją. Jestem wstrząśnięta, niezmieszana. A jeszcze wytłumaczę się z kontekstu. My bardzo z Sosnowskim lubimy film, który nosi tytuł Wszystko jest iluminacją. Bardzo polecam, cudowny film, zresztą z fantastyczną muzyką. I jeden z bohaterów ma takiego wrednego psa, który jest właśnie nazwany na cześć samego Davisa Juniora i nazywa się Sammy Davis Junior Junior. A teraz zupełnie zmieniamy klimat. Będzie trochę cięższych brzmień, ale bardzo ciekawych. I już kiedyś ta formacja pojawiła się u nas z utworem Wake Up, a tym razem utwór z najnowszej płyty zatytułowany Depot z Sofią Uristą na wokalu, Brass Against.

0: Muszę Państwu powiedzieć, że kureczka w tej audycji ponownie nabrała ognia i pędziła z wyborem piosenek, pędziła do tego stopnia, że zanim zdążyłem się zdecydować, ona miała już ustaloną całą playlistę na dzisiejszą audycję, dlatego też kolejny utwór za połowie właśnie wspaniała i jedyna w swoim rodzaju kurecka.
1: Mam po prostu trochę krótsze utwory, proszę Państwa.
0: To nieprawda jest.
1: A czasami Sosnowski trochę się obija. Co zrobić? W każdym razie jeszcze chciałam...
0: To również jest nieprawda.
1: Jeszcze chciałabym Państwu pokazać, że instrumenty dęte mogą pięknie brzmieć absolutnie w każdym gatunku. I dodatkowo potwierdzić moją teorię, że nie ma... Że w każdym gatunku jesteśmy w stanie znaleźć jakieś dobre rzeczy. I teraz będzie cudowny projekt międzynarodowy nazywany Rebel Babel, na którego czele z polskiej strony stanął przede wszystkim artysta Luke, czyli inaczej zwany LUC, który grupuje nie dość, że z różnych krajów orkiestry dęte, bardzo często są to orkiestry jakieś związane na przykład ze strażakami albo jakimiś służbami mundurowymi albo jakieś szkolne, jak i artystów z przeróżnych krajów. Mamy tutaj Holendra, mamy naszych polskich artystów, mamy wspaniałych artystów z Barcelony. I klip do tego utworu został właśnie nakręcony w Barcelonie. Polecam też go obejrzeć, bo jest bardzo pozytywny. I to jest cudowne, kiedy tak dużo ludzi się zbiera i z różnych krajów, z różnych kultur i coś z tego wychodzi cudownego. Jedyny mój ból, muszę o tym powiedzieć, to to, że kiedy porównamy sobie te dwa utwory, Brass Against i Rebel Babel, to widać, że Rebel Babel mogłoby mieć ten numer tak zmiksowany, żeby te instrumenty były trochę bardziej z przodu, bo tam jest ich taka masa, taka ogromna masa, że aż szkoda, że bardziej ich trochę nie słychać. Ale to moje marudzenie. A tymczasem posłuchajmy utworu zatytułowanego Manifest w wykonaniu ekipy Rebel Babel.
2: Entonces la lucha continúa en Londres, a Gaza y Génova. La guerra no tiene fronteras.

tymczasem wracamy znowu do Polski, bo naprawdę mamy ogromny potencjał instrumentów dętych w naszym kraju. Jest taka fantastyczna orkiestra, która nazywa się Dziubek Band i którzy przede wszystkim funkcjonują jakoś tak eventowo, ale robią cudowne rzeczy. W sumie żałuję, że na przykład nie wrzucają swoich interpretacji na Spotify, nie wydają płyt, bo są znakomici. A żeby to Państwu pokazać, to chciałabym zaprezentować teraz ich medley złożony z dwóch utworów, z utworu Moloko i z utworu Skrillexa, który wykonali w ramach jednego z talent show parę ładnych lat temu.

0: Dubstepa też się da zagrać na dętkach, jak się okazuje.
1: Na dęce da się zagrać wszystko, podobnie jak na grzebieniu. Zupełnie niespodziewanie zbliżyliśmy się do ostatniego utworu w dzisiejszej audycji, który to utwór

0: ku mojemu i Państwa zaskoczeniu, zapowie Góreczka.
1: Musicie Państwo mi chwilę wybaczyć, bo potrzebuję ściągi, żeby przeczytać ten tytuł. Jest tak bardzo trudny i trochę żałuję powoli, że wybrałam ten utwór. Ale chciałabym Państwu zaprezentować taką kompozycję, która pojawiła się podczas koncertu Mitch & Mitch i Zbigniewa Wodeckiego 1976 Space Odyssey. Ale jest to właśnie jedyny utwór, który nie pochodzi z tej płyty oryginalnie, tylko jest to utwór przede wszystkim Mitch & Mitch. I nosi tytuł Minia Temozia Uma Arma Prate Conquistar. Oczywiście zupełnie nie umiem tego wymówić, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczycie. Podpowiem, że jest to piosenka z płyty The Space Odyssey z najdłuższym tytułem, więc na pewno łatwo Państwo rozpoznacie. Ale jest bardzo przyjemna, mimo że trwa 7 minut, znakomicie wprowadzi Państwa w dobry nastrój o tej nietypowej dla nas porze.
0: Ogromnie Państwu dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnej. Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Zatytułowałem ten kącik oryginalnie 40 lat minęło. Pewnie Państwo sobie pomyślą, że będzie o naszym ukochanym 40-latku, inżynierze słynnym i jego pomocniku Maliniaku, ale właśnie, że nie, figulasa. 40 lat minęło, mniej więcej od końca lat 60., kiedy to wielu artystów, którzy dzisiaj wydają się być zapomnieni, zdobywało szczyty swojej popularności. Niektórzy z nich przetrwali jako soliści lub jako członkowie zespołów przez te dziesięciolecia, inni mieli okresy hibernacji i potem nagle powracali, a zajmiemy się tymi, którzy właśnie teraz pod koniec pierwszej dekady XXI wieku zachwycili lub zadziwili nas swoimi nowymi nagraniami. Wśród takich artystów jest ten, którego piosenka rozpoczęła ten kącik, czyli Trini Lopez. If I Had a Hammer był jego wielkim sukcesem, więcej niż 40, bo chyba 45 lat temu. To był numer 3 w Ameryce i numer 1 w niezliczonej liczbie krajów na całym świecie. Ale ta wersja If I Had a Hammer pochodzi z 2008 roku, bo właśnie w 2008 roku ukazał się nowy album Triniego Lopeza zatytułowany Ramblin' Man. Tytuł znajomy, prawda? No ale za chwileczkę do tej znajomości jeszcze wrócę. Na razie chciałbym przybliżyć tym z Państwa, którzy nie bardzo wiedzą, o kim mówię, postać Triniego Lopeza. To artysta niezmiernie popularny w Ameryce na przełomie lat 50. i 60. Był kolegą bliskim Franka Sinatry i nagrywał dla wytwórni Franka Reprise. Miał wiele przebojów, między innymi wspomniany właśnie If I Had a Hammer, czy może jeszcze bardziej słynną La Bamba, którą potem Los Lobos pięknie przywrócili do życia pod koniec XX wieku. Był też utalentowanym konstruktorem gitar. Gibson w połowie lat 60. poprosił go, żeby wymyślił dla nich, dla wytwórni Gibsona, jakieś dwa nowe modele i rzeczywiście tak też się to stało. Te gitary są dzisiaj bardzo poszukiwane, mają je w swoich rękach współcześni gitarzyści, między innymi sam jak mówię, Noel Gallagher z Oasis gra na gitarze, którą w połowie lat 60. skonstruował Trini Lopez. Potem, czyli w latach 70. popularność Triniego nieco osłabła. Zajął się troszkę filmem, występował między innymi w takim znanym filmie, to się nazywało Brudna Dwunastka chyba, Dirty Dozen, oryginalny tytuł. No ale te jego filmowe poczynania były dużo mniej udane niż muzyczne. Potem, no cóż, tak jak wielu gwiazdorów lat 50. i 60. Trini popadł w zapomnienie, chociaż od czasu do czasu dawał o sobie znać, no i dał o sobie znać właśnie teraz, w 2008 roku, wspomnianą płytą Ramblin' Man. Ramblin' Man to przecież bardzo znana i przeze mnie ceniona kompozycja Dickiego Betsa. Jak sobie z tym poradził Trini? No, oczywiście w sposób bardzo rozrywkowy, zupełnie popowy, ale tego się da słuchać, podobnie jak i pozostałych utworów z tej płyty. Może dlatego, że Trini nie poszedł śladem innych swoich rówieśników i nie próbował komponować sam, tylko skorzystał z czegoś, co było gotowe, pewne i świetnie brzmiące. No to posłuchajmy, jak w 2008 roku Trini Lopez gra i śpiewa Ramblin' Man, Lady Madonna i You Never Can Tell.

To był dziarski 70-latek Trini Lopez w trzech nagraniach: Rambling Man, Lady Madonna i You Never Can Tell. Zajmiemy się teraz nieco młodszym, chociaż no, też już dosyć zaawansowanym wiekowo, świetnym gitarzystą, Albertem Lee. Albert Lee, nie mylić z Alvinem Lee, to jeden z ulubionych gitarzystów Eryka Claptona, a także, no nawet Jimmy Page mówił o nim, że to najlepszy gitarzysta świata, a jest całe mnóstwo znakomitości tego świata, które uważa, że Albert Lee na pewno znajduje się na pudle wśród tych, którzy na wiosełku sobie poczynają najlepiej. O nim i o jego nowych nagraniach za chwilkę, a teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali czegoś, co Albert Lee wspólnie z Jimmym Page'em i innym uczestnikiem późniejszym przygody pod nazwą Led Zeppelin, czyli Johnem Paulem Jonesem, nagrali w 1966 roku. Wówczas to spotkali się w studiu i powstała płyta długogrająca na 33 1/3 obrotów, No Introduction Necessary. Płyta, która nigdy nie znalazła większego komercyjnego poklasku, ale do dzisiaj stanowi biały kruk dla tych, którzy ją posiedli, tak jak Radio Baobab w formie analogowej. No i z niej właśnie przy lekkich tylko trzaskach chciałbym przypomnieć utwór zatytułowany One Long Kiss, w którym Albert Lee, Jimmy Page i John Paul Jones dają znać o sobie po raz pierwszy wspólnie i dobitnie.

One Long Kiss. Bardziej historyczna ciekawostka niż coś pięknego czy wielkiego. Ciekawostka, no bo jak już mówiłem, tutaj w jednym miejscu spotkali się Jimmy Page, John Paul Jones i Albert Lee, o którym teraz będzie troszkę więcej i który zagra dla nas współcześnie. Albert Lee jako gitarzysta sesyjny był ceniony jeszcze w latach 60. w Wielkiej Brytanii. Był także podporą The Thunderbirds, to jest zespół towarzyszący wówczas Chrisowi Farlow. Ale tak naprawdę Albert Lee zaistniał dopiero wtedy, kiedy przeniósł się na dobre na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie do Nashville, bo też zawsze był zafascynowany muzyką country. I o dziwo, mimo że Brytyjczyk, stał się w Nashville postacią niemal kultową. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych gitarzystów tego właśnie kierunku. W takim troszkę bluegrassowym klimacie zwłaszcza się najlepiej czuje. I tutaj zyskał sobie miano prawdziwej gwiazdy. No ale oczywiście nie zapominali o nim także i Brytyjczycy, przecież wspomniany już Eric Clapton, który nazywa Alberta Lee największym gitarzystą świata, zaprosił go do nagrania koncertowej słynnej płyty Just One Night i do wspólnego tournée, z którym to Albert Lee pojawił się również i w Warszawie, i w Katowicach, bo w tym właśnie składzie Eric Clapton grał wówczas. Potem Albert Lee był jeszcze raz w Warszawie, już w XXI wieku, jako członek grupy Rhythm Kings Billa Wymana. No ale przede wszystkim Albert Lee to ikona muzyki amerykańskiej, o czym świadczy chociażby fakt, że dostał Grammy. Dostał Grammy za nagranie country, za nagranie instrumentalne country. To już świadczy o tym, że wtopił się na dobre w tamten muzyczny krajobraz. Od pewnego czasu grywa z niejakim Jerry Hoganem w zespole pod nazwą Hogan's Heroes. W tym właśnie zestawie za chwileczkę usłyszymy go w nagraniach nowiutkich z 2008 roku. Albert Lee zaprezentuje się nam w trzech nagraniach: Leave My Woman Alone, Why Me i Red Gumbo. Panie i panowie, gigant współczesnej gitary, Albert Lee.

To był Albert Lee, nie tylko świetny gitarzysta, ale jak mówią wszyscy, którzy go znają, gentleman w każdym calu. Być może też ze względu na ten swój niezwykle kulturalny stosunek do życia i świata współczesnego, Albert Lee nie stał się prawdziwym gwiazdorem, ale za to ma w środowisku ogromne poważanie. Kłaniając się Albertowi Lee, zapraszam teraz do wysłuchania kolejnego, bardzo starutkiego nagrania. Rok 1966, grupa The Art Woods i utwór zatytułowany I Keep Forgetting. Jak Państwo myślą, jaką postać współcześnie nagrywającą sygnalizuje to nagranie? I keep forgetting that you don't love me no more.

Grupa The Art Woods, nagranie I Keep Forgetting, 40, no powiedzmy 2 lata temu. I mniej więcej w tym czasie The Art Woods byli również w Polsce. Wystąpili w hali warszawskiej sportowej bokserskiej, coś tam nagrywali na Myśliwieckiej w Trójce, a mówię o tym dlatego, że teraz chciałbym przypomnieć współczesne nagrania jednego z członków tego zespołu, czyli Johna Lorda. Oczywiście John Lord to dla większości słuchaczy przede wszystkim asocjacja z Deep Purple, ale ja pominę świadomie ten rozdział w jego działalności, jak również i późniejszą jego współpracę z Richiem Blackmorem i z wszystkimi tymi heavy metalowymi, że tak powiem, czy hard rockowymi formacjami. A chciałbym, żebyśmy skoncentrowali się na powrocie do bluesa, który John Lord wykonał wspólnie z zespołem The Hoochie Coochie Men. W 2007 roku ukazał się album zatytułowany Danger White Man Dancing, w którym John Lord zaprezentował się jako miłośnik starych, dobrych brzmień. Chociaż przecież zdarza mu się teraz dosyć często oscylować pomiędzy takimi właśnie starymi brzmieniami, macierzystym brzmieniem Deep Purple i klasycznymi dźwiękami, bowiem John Lord komponuje i nagrywa wspólnie z dużymi składami symfonicznymi. Ale my zatrzymamy się przy tym, co redakcja Radia Baobab lubi najbardziej, a kocha stare, dobre i być może już troszkę osłuchane dźwięki, no ale zawsze przyjemnie się tego słucha. The Hoochie Coochie Men z Johnem Lordem w 2 nagraniach. The Blues Just Got Sadder i Hoochie Coochie Men.

0: coochie, coochie man. That's right.
1: Uciekniemy teraz od lekko odgrzewanych bluesowych kotlecików współczesnych w głęboką przeszłość do roku 1961. Drugie miejsce amerykańskiej listy przebojów i dziesiąte Wielkiej Brytanii. To jeden z największych przebojów niejakiego Diona Di Mucci. Tytuł The One.

To był Dion i jego wielki przebój z 1961 roku, The Wanderer. Historia, którą teraz opowiem, będzie czymś przeciwko temu, co uważam za najistotniejsze we współczesnej muzyce, czyli przeciwko powrotom do korzeni. Bowiem po wielkich sukcesach Diona, które odnosił takimi właśnie piosenkami jak The Wanderer, przyszedł pod koniec lat 60. czas, w którym trafił on na jednego z najsłynniejszych producentów muzycznych wszechczasów, Johna Hammonda, który to John Hammond zainspirował go, by zaczął nagrywać utwory bardziej osadzone w klimacie bluesowym, takie na przykład jak Hoochie Coochie Man czy Spoonful. Do tego dodawano mu producentów, którzy również tę muzykę kochali, wśród nich był Al Kooper, ale okazało się, że te nagrania Diona nie mają już takiego komercyjnego charakteru i w związku z tym Dion zaczął popadać w lekkie komercyjne tarapaty, z których zresztą nie wydobył się nigdy do końca i nigdy nie wrócił już na listy przebojów. Chociaż był ceniony przez współczesnych mu muzyków, nawet przez Beatlesów. Świadczyć o tym może fakt, że na okładce do płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, na tej pamiętnej okładce, gdzie znajdują się podobizny wielkich tego świata, obok Boba Dylana i Elvisa, to właśnie Dion jest jedynym przedstawicielem świata muzyki, nazwijmy to pop, wśród tych, którym specjalny szacunek należał się ze strony grupy The Beatles. Przecież jednak Sgt. Pepper to koniec lat 60. Potem nie wydarzyło się już nic spektakularnego. Aż do początku XXI wieku. Oczywiście ten początek XXI wieku nie był spektakularny, ale dla fanów dobrej, tradycyjnej muzyki osadzonej w bluesie to było coś znaczącego. Był to powrót Diona do korzeni, był to powrót Diona do bluesa, tego w najczystszej akustycznej formie. Pojawiły się dwie płyty długogrające Diona, Bronx in Blue i Son of Skip James, na których znalazły się nagrania albo standardów bluesowych, albo nagrania własnych kompozycji Diona, które też brzmiały jak owe bluesowe standardy. Posłuchajmy trzech nagrań z tych dwóch płyt. You Better Watch Yourself, Baby, What You Want Me To Do i If I Had Possession Over Judgment Day. Dion XXI wieku.

To był Dion w swoich bluesowych wcieleniach, a teraz znowu zagadka, powiedzmy sobie, niezbyt zobowiązująca. Nagranie trwa 10 minut 13 sekund. Tytuł The Time Is Near firmuje to nagranie Keith Hartley Band. Ale nie Keith Hartley będzie tutaj główną postacią. Kto? No proszę chwileczkę pomyśleć, skoncentrować się, ale przede wszystkim słuchać, bo to piękna muzyka.

To było tytułowe nagranie z albumu The Time Is Near grupy Keith Hartley Band. Wiodącą postacią w tym nagraniu był wokalista i gitarzysta Miller Anderson. Ta postać dla mnie zupełnie zagadkowa. Wydawało mi się właśnie po kilku albumach nagranych wspólnie z Keithem Hartleyem, że to niezwykle wszechstronny artysta, bardzo utalentowany i że potrafi zająć należne mu miejsce w brytyjskiej muzyce, gdy tymczasem Miller Anderson zniknął mi jakoś z muzycznego horyzontu, choć co pewien czas dawał o sobie znać jako współpracownik różnych innych bliskich mi zespołów, jak chociażby Savoy Brown czy Chicken Shack. Miał też jakieś wspólne nagrania z T-Rex. W 2006 roku objawił się znowu jako członek The British Blues Quintet. Tam oprócz niego grał na przykład Zoot Money, Colin Allen, śpiewała Maggie Bell, ale nagle dopiero w 2008 roku wpadła mi do rąk jego solowa płyta zatytułowana Chameleon. No i cóż, Miller Anderson dojrzał przede wszystkim wokalnie, natomiast nie sądzę, żeby rozwinął swoją wyobraźnię muzyczną od czasów, kiedy po raz pierwszy trafił do mnie za pośrednictwem muzyki grupy Keitha Hartleya. Ta współczesna muzyka Millera Andersona wydaje się już nieco passé, tak jakby nie miał w sobie żadnego płomienia, który powoduje, że artysta nadal wzbudza emocje u takiego słuchacza jak ja. Jest to bardzo przyzwoita muzyka, tradycyjna, ale właśnie bez ognia. Posłuchajmy, jak muzyka Millera Andersona brzmi w XXI wieku. City Blues i Fog on the Highway. Dwa nagrania z albumu Chameleon.

Na zakończenie tego kącika poświęconego powrotom po 40 latach przenieśmy się na drugi brzeg Oceanu Atlantyckiego, a stamtąd musimy odbyć jeszcze pewną podróż lądem, by zakotwiczyć w miejscu, w którym rozpoczęła się wielka kariera grupy Little Feat. To był koniec lat 60. W 2009 roku grupa Little Feat obchodzi swoje 40-lecie.

Little Feet, nagranie Truck Stop Girls, ich pierwszego albumu z 1969 roku. Historia Little Feet to dwa rozdziały. Pierwszy rozdział niewątpliwie to Little Feet pod dowództwem Lowella George'a i rozdział drugi to Little Feet już począwszy od lat 80. w nieco odmiennej stylistyce. Niektórzy twierdzą, że Little Feet skończyło się tak naprawdę właśnie wtedy, kiedy odszedł Lowell George. Ale sądząc po tym, ilu fanów Little Feet ma nadal, można mniemać, że płomień tej muzyki nadal jest bardzo grzejący. Od 2003 roku Little Feet organizują wyjazdy artystyczne wraz ze swoimi fanami na Jamajkę. To nazywa się Annual Feet Fun. I tam na tej Jamajce dają serię koncertów w różnych dziwnych konfiguracjach osobowych, zapraszając do współdziałania na scenie innych artystów na stałe niezwiązanych ze składem osobowym. Gdyby przyjrzeć się temu osobowemu składowi Little Feet, to można by pomyśleć, że w zasadzie nic się nie zmieniło od początku lat 70., bo czterech podstawowych członków zespołu, czyli Bill Payne, Richie Hayward, Paul Barrer i Kenny Gradney, nadal stanowią trzon zespołu. Do tego dołączyła od 93 roku wokalistka Sean Murphy, no i to jest w zasadzie dzisiejszy Little Feet. Ach, byłbym zapomniał jeszcze o samie Claytonie, który przecież też jest z nimi od 72 roku. W 2008 roku pojawiła się płyta zatytułowana Join the Band. Do nagrania tej płyty Little Feet wzorem wielu współczesnych wykonawców doprosiło znakomitych gości i właśnie Little Feet z tymi gośćmi za chwileczkę Państwu się zaprezentuje. A będą to kolejno Vince Gill i Sonny Landreth, którzy z Little Feet wykonają Dixie Chicken. Potem Fat Man in the Bathtub, to utwór, w którym usłyszymy ponownie Sonnego Landretha, ale także Davida Matthewsa. I wreszcie na zakończenie i na pożegnanie z tym kącikiem Little Feet w nagraniu See You Later, Alligator, w którym to oprócz zespołu usłyszymy również niejakiego Jima Mayera. Panie i panowie, Little Feet i przyjaciele, Anno Domini 2008.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Bielszy odcień bluesa na antenie Radia Baobab. Zazwyczaj premiery tej audycji są w każdy czwartek o 22 z niewielkim hakiem, ale potem krążą też w przestrzeni Radia Baobab, no tak, żeby móc potwierdzić swoje istnienie. I ten Bielszy odcień bluesa też będzie potwierdzał swoje istnienie tak długo, jak długo trwać będzie Radio Baobab. Ta audycja będzie w zasadzie dosyć monograficzna, no bo poświęcona jest jednej tylko osobie, jednej postaci, znaczącej bardzo dla muzyki, ogólnie rzecz biorąc popularnej, XX i XXI wieku. Ta postać nazywa się Bonnie Raitt.

Made Up Mind. Nagranie, które uzyskało nagrodę Grammy w 2023 roku w kategorii Best Americana Performance. To był w ogóle niezmiernie udany rok dla Bonnie Raitt, jeśli chodzi o nagrody Grammy, no bo po 7 latach milczenia jej album wydany w 2023 roku, zatytułowany Just Like That, został nagrodzony aż 3-krotnie nagrodą Grammy. 2 nagrody Grammy za tytułowy utwór Just Like That, no i ta 3. za Made Up Mind. Dlaczego na Made Up Mind się skoncentrowałem? Ano dlatego, że kompozytorami tego utworu są bracia Landreth, David i Sydney, którzy występują jako The Bros Landreth, Kanadyjczycy. I oni właśnie dostarczają od czasu do czasu różnym wielkim tego muzycznego świata własnych kompozycji. No a potem od czasu do czasu, nie

Domyślałem się więc Państwo może, że w tym właśnie wydaniu pierwszego odcienia bluesa będziemy słuchać Bonnie Raitt w duetach z innymi wykonawcami. Będzie sporo tak zwanych greatest hits, ale będę się starał także docierać do tych nagrań, które są mniej znane, a równie piękne. Jeśli chodzi o owe greatest hits, no to myślę, że jednym z najbardziej takich znanych duetów Bonnie Raitt jest duet z Johnem Lee Hookerem, który znalazł się na albumie The Healer. Tytuł też bardzo, bardzo znany. I'm in the mood, John Lee Hooker, Bonnie Raitt.

Kolejny gigant, który zażyczył sobie współpracy z Bonnie Raitt na swoim własnym albumie, to Buddy Guy. To był rok 1993, bo chciałbym, żebyśmy tak prześledzili mniej więcej 30-lecie takich duetowych współpracy Bonnie Raitt z innymi artystami. Zaczęliśmy od Hookera, to był 89 rok, no teraz mamy 1993 i oto Buddy Guy z Bonnie Raitt w kompozycji Johna Hayata, Feels Like Rain.

0: charakterystyczne jest to, że Bonnie Raitt jest taką artystką, którą przyciągają do współpracy artyści nie tylko z kręgu około bluesowego, ale także z tych wszystkich kręgów, które mają w sobie żywy puls. Taki przecież puls ma też muzyka Williego Nelsona, który w 1993 roku na albumie Across the Borderline zawarł utwór Getting Over You i wykonał go wspólnie z Bonnie Raitt.
1: Why do I still write? Why do I still call? Why do I still think there's hope for us at all? These are the things I hate, but they're the things I do to get over you.

Bonnie Raitt to nie tylko fantastyczna wokalistka, ale także świetna gitarzystka. I to specjalizująca się w zasadzie w technice slide. Jej męskim odpowiednikiem, można powiedzieć, jeśli chodzi o tę technikę, jest Sonny Landreth. I oto oni oboje zagościli w 1995 roku na albumie Juniora Wellsa zatytułowanym Everybody's Getting Them Sometimes. No i właśnie wspólnie wykonali tytułowe nagranie z tej płyty.

John Lee Hooker, Buddy Guy, Willie Nelson, Junior Wells, no to teraz kolej na B.B. Kinga. Na tym swoim znanym albumie, na którym wyłącznie prezentował duety z wielkimi tego świata, B.B. King zaśpiewał także piosenkę z Bonnie Raitt. Baby, I love you.

ci królowie muzyki od czasu do czasu właśnie nagrywają takie płyty, w których prezentują się w duetach ze swoimi czasami mniej znanymi nawet przyjaciółmi. Ja nie wartościuję ich, bo po prostu popularność i medialność nie zawsze idzie w parze z jakością. No a tutaj jakość jest absolutnie gwarantowana, stąd też i wielki Ray Charles pod koniec swojej kariery na albumie Genius Loves Company pomieścił nagranie w duecie z Bonnie Raitt. Do I ever cross your mind?

Wspominałem już ową zdolność dostosowania się do różnych dziedzin współczesnej muzyki przez Bonnie Raitt. W 2004 roku tę tezę potwierdził jej udział na płycie gigantów muzyki reggae, Toots and the Maytals. Zaprosili Bonnie Raitt i wspólnie z nią wykonali utwór True Love is Hard to Find.

A teraz duet dwojga wykonawców, którzy mają na swoim koncie no prawie że rekordową liczbę nagród Grammy. Vince Gill ma wśród wykonawców muzyki country zdecydowany prymat w tym zakresie. No a jeśli chodzi o wykonawców i wykonawczynie około bluesowo, myślę, że Bonnie Raitt również jest liderką. Oto w ich wspólnym wykonaniu Vince Gill i Bonnie Raitt w utworze The Rock of Your Love.

pod koniec pierwszego dziesięciolecia XXI wieku ukazał się album Get On Board Erika Biba. Ukazał się album Get On Board Erika Biba. I tutaj też znalazła się piękna jego własna kompozycja If Our Hearts Ain't In It. Oczywiście zaśpiewał tę pieśń Bib w duecie z Bonnie Raitt.

nothing much is gonna change.

I na zakończenie tych duetów Bonnie Raitt zachowałem Polonikum. Oto Bonnie Raitt w kompozycji Lecha Wierzyńskiego, czyli lidera The California Honey Drops. W 2017 i 2018 roku The California Honey Drops towarzyszyli jako tak zwany support act w trasie koncertowej Bonnie Raitt i Bonnie tak przypadły do gustu propozycje Lecha Wierzyńskiego i jego przyjaciół z California Honey Drops, że pojawiła się na albumie tego właśnie zespołu, na albumie zatytułowanym Call It Home. Oto The California Honey Drops z udziałem Bonnie Raitt w tytułowym nagraniu z tego albumu. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: To jest Bielszy odcień bluesa, w Bielszym odcieniu bluesa Jan Chojnacki, a także mój nowy przyjaciel, czyli ptaszek, który gdzieś tam zasiadł na gałązce koło studia i od czasu do czasu będzie ubarwiał swoją dźwięczną, dziobkową muzyczką moje wywody. A wywód mój jest spowodowany zachwytem nad nową, wydaną w 2023 roku płytą Betty LaVette. To już jest 12. album w jej studyjnej dyskografii. Zgadzam się z opiniami wielu innych wielbicieli jej talentu, że to jest jedna z najlepszych płyt w jej długiej karierze. O ile poprzedni album zatytułowany Blackbirds był, no, przynajmniej z mojego punktu słyszenia, raczej dosyć ponury, o tyle ta płyta jest dosyć zróżnicowana w nastroju. Myślę, że zasługa w tym producenta albumu, czyli Steve'a Jordana, tak, tego, który jest teraz jednym z The Rolling Stones, a który też dobrał sobie wspaniałych współpracowników. No, on oczywiście perkusista, do tego jest basista Pino Palladino, który no, grywał i z Ericiem Claptonem, i z Johnem Mayerem, i multiinstrumentalista, nie tylko klawiszowiec, czyli Larry Campbell. Do tego od czasu do czasu jeszcze słychać saksofonistę Jamesa Cartera. To wspaniałe towarzystwo sprawiło, że ta płyta, która nosi tytuł LaVette z wykrzyknikiem, rzeczywiście zasługuje na wykrzyknik. Z albumu tego wybrałem In the Meantime, kompozycja Randalla Brambletta, a dodatkową atrakcją jest udział gitary Johna Mayera.
3: There's a great big old hole in this world of mine, and I'm doing my best to fill it.

Płyta Lavette z wykrzyknikiem Betty Lavette jest oryginalna również dlatego, że wszystkie umieszczone na niej nagrania są w sferze kompozycji dziełem jednego twórcy, Randalla Brambletta. Któż to jest Randall Bramblett? Zapytała być może znaczna część naszych słuchaczek i słuchaczy, bo nie jest to jakaś pierwszoplanowa postać muzycznej sceny. Otóż dla kogo nie jest, dlatego nie jest, bo przecież Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej, zwłaszcza tej związanej z rockiem z południa, no od pół wieku przynajmniej. Jest klawiszowcem, gra na saksofonie, komponuje, no i też śpiewa, nagrywa własne płyty. I chciałbym teraz zaprezentować go w jego własnej twórczości, nawiązującej zresztą do utworu, który rozpocząłem audycję, czyli do nagrania Betty Lavette, bo to nagranie nosiło tytuł In the Meantime. A The Meantime to jest tytuł albumu, który ukazał się w 2010 roku, a który filmuje właśnie Randall Bramblett. Posłuchajmy autorskiego wykonania utworu pod tytułem Driving to Montgomery, Randall Bramblett.

Jak już wspominałem, Randall Bramblett jest na amerykańskiej scenie muzycznej od pół wieku. Głównie zresztą jest związany z tą częścią Stanów Zjednoczonych, która muzycznie kojarzy się z rockiem z południa. Przez kilka dobrych lat był uczestnikiem przedsięwzięcia muzycznego pod nazwą Sea Level, czyli takiego southern rockowego zespołu, który założył Chuck Leavell. A Randall Bramblett był w tym zespole znaczącą postacią nie tylko instrumentalną, ale także dostarczał wielu kompozycji. Z albumu Cats on the Coast z 1977 roku słuchamy teraz utworu That's Your Secret, zespół Sea Level.

szczególną sympatią darzę ten okres w działaniach muzycznych Randalla Brambletta, który wiąże się z jego udziałem w trasach koncertowych Grega Allmana. W 1974 roku ukazał się piękny album zatytułowany The Greg Allman Tour, na którym pomieszczono nagrania z bardzo silnie zaznaczonym udziałem właśnie Randalla Brambletta. Oto z tej właśnie płyty piękna wersja Queen of Hearts.

Twórczością kompozytorską Randalla Brambletta zainteresował się już dosyć wcześnie, bo w końcu lat 70. Delbert McClinton. Myślę, że obaj panowie mają bardzo zbliżony punkt widzenia muzycznego świata i muzycznych emocji. Nic więc dziwnego, że na mojej ulubionej koncertowej płycie Delberta McClintona znalazła się piosenka Randalla Brambletta zatytułowana Plain Old Making Love. Delbert McClinton z albumu Live from Austin, Texas.

latach 80. i 90. Randall Bramblett był też bardzo aktywnym uczestnikiem sceny muzycznej jako muzyk sesyjny. Jak już wspominałem, jest utalentowanym klawiszowcem, gra także na saksofonie. I kiedy producent wielu nagrań zespołu The Allman Brothers Band, Johnny Sandlin, zabrał się za produkcję albumu Johnny'ego Jenkinsa zatytułowanego Blessed Blues, także skorzystał z studyjnych usług Randalla Brambletta. Oto Johnny Jenkins w znakomitym otoczeniu z udziałem właśnie Randalla Brambletta na saksofonie w nagraniu Rock Bottom Blues.

twórczość autorską Randalla Brambletta doceniała też i myślę, że docenia nadal Bonnie Raitt. Na dwóch przynajmniej jej albumach znalazły się kompozycje Randalla Brambletta. Na płycie Slipstream z 2012 roku utwór Used to Rule the World właśnie Randalla Brambletta otwiera zestaw tej płyty.

Już w drugim dziesięcioleciu XXI stulecia Randall Bramblett zaprzyjaźnił się muzycznie z Rogerem Glaverem. Tak, tak, tym związanym na co dzień z zespołem Deep Purple, który na boczku od czasu do czasu nagrywa własne płyty z formowanym przez siebie zespołem The Guilty Party. Znaczącą rolę w tym gronie odgrywa właśnie Randall Bramblett, który nie tylko pomaga Rogerowi Glaverowi grać i aranżować utwory pomieszczone na ich płytach, ale także jest współautorem większości kompozycji. Oto z albumu Snapshot Roger Glaver i Randall Bramblett w nagraniu It's Only Life.

Wracam jeszcze do płyty Lavette, którą rozpocząłem to dzisiejsze spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa. Znalazło się tam też nagranie, oczywiście jest to kompozycja Rondala Brambletta, zatytułowane See Through Me. Jako specjalnego gościa w tym nagraniu Betty Lavette wyróżniła Pedrito Martineza, latynoskiego perkusjonistę, także kompozytora, wokalistę, no takiego dosyć wszędobylskiego muzyka, który potrafił zjednać sobie wielu znakomitych i bardziej od niego słynnych artystów. Posłuchajmy utworu See Through, w którym Pedrito Martinez nadaje właśnie ow posmaczek latynoskości do płyty Betty Lavette.

A skoro już trafiliśmy na Pedrito Martineza, to chciałbym zakończyć to właśnie spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa jego nagraniem z Ericiem Claptonem. Na płycie Acertijos, czyli zagadki, która ukazała się w 2021 roku, pojawiły się aż trzy nagrania, w których znaczącą rolę odgrywa gitara, a w jednym z nich także i głos Erica Claptona. Wiem, że fani Claptona nie są przekonani do tego rodzaju współpracy Sir Erica. Ja też nie jestem specjalnie zachwycony tym, co Eric zagrał na płycie Pedrito Martineza. Traktuję to raczej jako swojego rodzaju ciekawostkę i dowód wszechstronności boga gitary. Proszę posłuchać, jak Pedrito Martinez i Eric Clapton podeszli do nowej wersji słynnego My Father Eyes. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.
2: Najbliższe prawie 90 minut spędzimy w towarzystwie i z muzyką Johna Mayela, artysty, który znaczy dla mnie wiele, bo tak naprawdę od niego zaczęła się moja fascynacja bluesem. Od niego też tak naprawdę nauczyłem się rozumieć, o co chodzi w tym bluesowym graniu i od niego wreszcie zaczęła się moja promotorska, że tak powiem, kariera, bo to był pierwszy zagraniczny artysta, którego udało mi się własnoręcznie, choć oczywiście z pomocą Skarbu Państwa, sprowadzić do naszej ojczyzny. Był to rok 1980, a więc dosyć dziwny czas. Wspominam to pierwsze spotkanie z Mayelem bardzo przyjemnie. Spędziliśmy wówczas sporo czasu i w trasie, i przed koncertami. No a teraz po tych prawie 30 latach jest okazja, żeby ponownie porozmawiać. A o czym tu rozmawiać z Johnem, jak nie o jego muzyce? No więc będziemy słuchać, co ma do powiedzenia na temat kilkunastu piosenek z jego dorobku. Tytuły wybrałem ja, a on do tego będzie wyrażał swój stosunek. Zanim jednak oddamy mu głos, posłuchajmy utworu, który w moim przekonaniu jest taką podstawową wizytówką tego artysty. Co to będzie? No oczywiście słynne Room to Move.

0: Everybody.
1: Bielszy odcień bluesa.
2: Stali słuchacze znają już ten sygnał, ale tym, którzy po raz pierwszy usłyszeli, muszę powiedzieć, że jest to sygnał, który towarzyszy tej audycji od 1975 roku. Ale towarzyszy nie tylko audycjom, które są nagrywane w studiu przez prowadzącego i tego, który wymyślił ten cykl, czyli przeze mnie, nazywam się Jan Chojnacki, ale także bywały sygnałem do transmisji koncertów, artystów związanych oczywiście z tytułem, czyli z Bielszym odcieniem bluesa. Przez dziesięciolecia było tych koncertów kilkadziesiąt. Występowali wtedy artyści z kraju, a także i ze świata. I pomyślałem sobie, że warto by było może od czasu do czasu nawiązać właśnie do takich przeżyć koncertowych związanych z kasłem Bielszy odcień bluesa. Wspomnimy sobie trójkę wykonawców, którzy wraz z hasłem Bielszy odcień bluesa prezentowali swoją muzykę słuchaczom. Oto pierwszy gość.
0: We'll invite special guest on the stage, Jan Gawak. I'm gonna play some violin for you guys. We're going to do a blues song, which is a very old blues song by Robert Johnson with the aid of Jan here, and this one's called The Crossroads.

Grupa Willy and the Bandits jest uważana za jeden z najatrakcyjniejszych scenicznie zespołów grających tę właśnie naszą ulubioną muzykę. Mówię oczywiście o rynku brytyjskim. Willy jest niezmiernie żywiołowy nawet wtedy, kiedy siedzi grając na swoim lap steelu, a do tego zawsze potrafi atrakcyjnie ubarwić swój organizm różnymi elementami, a to zabawnym kapelutkiem, a to bardzo kolorowym wdziankiem. No ale przede wszystkim liczy się muzyka. I to, co wcześniej powiedziałem, że album z 2022 roku jest mocno urokowiony, wcale nie świadczy o tym, że zatracił swoje bluesowe korzenie. Oto kolejne nagranie z albumu When the World Stood Still, Willy and the Bandits i Solid Ground.